tak. Może cię znajdziesz, czy kiedyś, nie wiem. Znowu wyjeżdżam, pakuję walizę i starą kamerę. Dużo się dzieje, chcę tylko patrzeć na to. Więcej czuję w lato.

I've been fighting.

0: Kiss FM.
1: Drops and bangers.
2: To może być. Może być ostatnia szansa. Neonowe światło jak amerykańska fanta. Wiem, że znasz uczucie to tak samo.

0: FM. Radio Kiss FM Kraków. Hear me out. Radio Kiss FM.
1: Yeah, you know what it is.
2: Jeżeli kliknęliście w ten wywiad, bo chcieliście posłuchać czegoś o komedii, dowiedzieć się o niej, poznać kulisy, no to nic bardziej mylnego, bo przez godzinę będziemy rozmawiać o rapie. Siemanko, Cezary.
3: Witam.
2: Umówiliśmy się...
3: A nie, poczekaj, przepraszam.
2: No?
3: Bo jest tak chyba w hip-hopowych podcastach, że się skleja piony. Ja nie wiem, to zrzuć...
2: Tak, na początku? Przeważnie na może żółwia możemy zrobić.
3: Aha, żółwia. Dobrze, dobrze.
2: Róbmy żółwia.
3: Dobrze, dobrze.
2: To już jesteśmy naprawdę po hip-hopowemu.
3: Tak.
2: Umówiliśmy się w DM-ach, że lecimy dzisiaj do spodu. Ze wszystkimi największymi ksywkami. Nie wiem, czy pamiętasz, nie wiem, czy jesteś na to gotowy.
3: Ja czasami rzucam takie deklaracje. No zobaczymy, zobaczymy. No.
2: Ja bardzo bym chciał, żeby nasza dzisiejsza rozmowa była w takim tonie, jak ostatnio byłeś u Lotka i przez 2 godziny czy tam półtora rozmawialiście o programach typu reality show, to żebyśmy dzisiaj po prostu pogadali sobie o rapie.
3: Dobra. Mam dobry vibe.
2: O hip-hopie, a tu ze mną nie będziesz miał, myślisz?
3: Ja nie wiem, no.
2: Okaże się.
3: To się, wiesz, ja tak wiesz, jak ty mi mówisz, no będzie grubo, no to ja mówię,
2: nie,
3: no,
2: jeszcze tak nie powiedziałem. Zakładam, że tak może być. Bardzo bym chciał, żebyśmy zrobili coś innego właśnie, że nie tylko kawa, ADHD i jak piszesz swoje, wiesz, teraz pogadamy może bardziej, jak piszesz swoje rapowe teksty, a nie swoje... Speciale,
3: jak to
2: przykład?
3: Powiedział kiedyś Panoramix, niczego nie obiecuję, ale do Egiptu pojadę.
2: No to zobaczymy, jak to będzie. Słuchaj, bo to nie jest też tak kompletnie od czapy, że ja sobie wymyśliłem, żebyś ty do hip-hopowego medium, hip-hopowego podcastu przyszedł, bo ty robisz rap. Czy ty to nazywasz, że robisz rap?
3: Nie. Ja to, wiesz, się dystansuję trochę od tego, nie, tak przynajmniej mentalnie.
2: Mm-hmm.
3: Ale no robię, w sensie technicznie można to tak nazwać, że ja to robię. No,
2: no to pójdźmy teraz takim trybem tych najbardziej chamskich, najbardziej oczywistych pytań, no, świetnie, dla raperów.
3: One są bardzo dobre, bo często ustawiają sytuację.
2: Tak. Cezary, dlaczego hip-hop?
3: O, mega mocne pytanie. Słuchaj, no to jest tak, jakbyś zapytał, dlaczego chrześcijaństwo? No bo po prostu się rodzisz w pewnym miejscu i gdzie po prostu coś rządzi. No i nie da rady tym nie przesiąknąć po prostu. Nie da rady tym, mam wrażenie, że hip-hop no przez całe moje życie jest taką jakimś czymś, co nade mną, myślę, że nad wszystkimi chyba młodymi ludźmi w Polsce od 20 lat jakichś mniej więcej. Więc kurde, chociaż też nie było tak zawsze, że ja dopiero hip-hopem w zasadzie się zacząłem interesować od roku pamiętnego 2009.
2: Myślę, że tak. Tedy versus Peja. Kurde.
3: Tak, myślę, że dużo osób wtedy, tak. Że się hip-hop trochę się otworzył wtedy na inne rynki, na inne...
2: Bo to było wszędzie. Ja się dowiedziałem o tej sytuacji, bo widziałem w faktach, bo moja mama oglądała i była sytuacja z Zielonej Góry, że doszło do... niecnych czynów ze strony Ryszarda.
3: Tak, a ty byłeś wcześniej i się interesowałeś chyba?
2: Właśnie,
3: wszedłeś?
2: U mnie to wyglądało tak, ja lubię tę historię opowiadać, to nie jest o mnie dzisiaj, ale lubię to opowiadać, że ja jak byłem naprawdę takim gnojkiem kilkuletnim, to jeszcze dużo czasu spędzałem u babci, która miała cały pakiet telewizji z dziadkiem, bo dziadek był schorowany i po prostu siedział na chacie, oglądał telewizję, co miał robić biedny. I miał wszystkie kanały na świecie, gdzie ja miałem tą przysłowiową jedynkę, dwójkę i Polsat śnieżył. To tam było wszystko i była Viva między innymi i MTV. I na Vivie kiedyś było tak, że leciał teledysk jakiś, powiedzmy, nie wiem, Britney Spears Toxic, ale obok miałeś 3 następne klipy, które polecą. I ja po prostu całymi dniami siedziałem, czekałem na WWO, na Eminema. To były pierwsze rzeczy, które... Ja do dzisiaj pamiętam, jak ktoś mnie pytał o pierwsze wspomnienie z rapem, to mam dupę plastikową Eminema, jak w teledysku Without Me siada na jakimś po prostu tam, na jakimś takim przypadkowym przechodniu, bo ten klip jest taki tam komiczny, on tam parodiuje chyba Supermana czy kogoś. Więc to niezły też w ogóle dwie strony, że tu WWO, chłopaki na trzepaku i lewa na górze, a Eminem tam wchodzi po budynku i udaje Supermana.
3: Na innym levelu, prawda?
2: Więc ja nasiąkłem wtedy, ale to nie było też tak, że już od wtedy wszystko śledziłem. Mam właśnie bardzo podobnie jak ty, że pamiętam, jak wybuchła ta sprawa TDP-a, czy tam Peja versus TD, ale też dlatego, że mniej więcej jakoś internet u mnie się pojawił, że tata poszedł, założył, podpiął kabel i można było wchodzić. Ale można było wtedy właśnie na przykład zobaczyć te newsy, o którym tu, tak jak mówisz, że to wyszło gdzieś dalej, szerzej. To na różnych stronach, na różnych portalach było o tym pisane, gdzie w życiu byś się o tym nie spodziewał. I to był jakiś taki... zapalnik, no nie? Że co tam się dzieje? Posłucham tego, no i...
3: Kurde, wiesz co, no mi się wydaje, że ten konflikt tych panów troszkę był takim czymś więcej niż samym konfliktem tych panów, bo ja to troszkę tak procesuję, że na przykład ja w tym bifie zobaczyłem, że trochę jest miejsce dla mnie w tej jakby kulturze, ponieważ do tego bifu ja miałem takie podskórne poczucie, że ja w ogóle, wiesz, dużo chłopaków ma to z tak zwanych dobrych domów, ja nie wiem, czy byłem z dobrego domu, ja byłem raczej z grzecznego domu, powiedzmy, nie? Więc te treści, które, wiesz, jak masz mamę nadopiekuńczą i tatę nadopiekuńczą i nie możesz wychodzić zza podwórko, no to nie czujesz, żeby treści... O Jezu, już widzisz, no.
2: I już muszę sobie zapisać, minuta 10:27.
3: Ajajaj.
2: Będę, piątaka będziemy tutaj wrzucać na każdy ten.
3: Dobrze.
2: Dawaj, TDP ja, jesteśmy.
3: Jesteśmy, już się nie zatrzymujemy. No więc wiesz, ja tak nie czułem, że to jest trochę dla mnie muzyka, no bo wiesz, rozboje, kradzieże, przemoc, no to były rzeczy, które jednak gdzieś tam mnie ten. No i wiesz, no hip-hopu, jak ja byłem mały, to słuchali, wiesz, kurde, ci chłopcy, z którymi mama mi się nie pozwalała kolegować, bo używają brzydkich słów.
2: I leciała firma z telefonu.
3: Leciała firma, oczywiście. Różne ten, ostrze noże i nożyczki, halabardy
2: i pilniczki.
3: Aparat czeski, gwoździe pineski, sztyki, patyki, dywany i guziki.
2: WWO halabardy.
3: WWO halabardy, tak jest. No więc wracając do mojej jakże rozwlekłej historii, no to ja, wiesz, i wtedy troszeczkę Jacek Graniecki, wiesz, no bo to było starcie takie, hej, ja jestem z ulicy, ja jestem z Jeżyc, ty jesteś banan resortowy. I wiesz, i wtedy miał to na zasadzie takim, że się odpowiedział tak, wiesz, nawet tam był taki wers, że ja nie jestem patolem, mam ojca, matkę, dobry dom, wiesz, że to było takie, że ja tak, hej, ktoś się wstawił w ogóle za nami, grzecznymi w ogóle, wiesz, że,
2: okay.
3: Że jest przestrzeń, że jest przestrzeń w tej kulturze na osoby inne niż OGs, powiedzmy. No i potem w ogóle jeszcze mam wrażenie, że jeśli już analizujemy aspekt socjologiczny tego wydarzenia, no to wydaje mi się, że pan młody Matczak też z podobnymi się borykał rozterkami, co też słychać w jego takich początkowych rzeczach, wiesz, że on chciał być z getta, on chciał być, że się urodził nie tam, gdzie trzeba, żeby być członkiem kultury
2: hip-hop. Tak, on napisał przecież do preorderu płyty 100 dni do matury była dodawana jego praca, tylko teraz nie pamiętam, czy to była praca licencjacka, czy to było coś z matury, czy jakieś wypracowanie właśnie o TD.
3: Tak.
2: Tylko nie pamiętam
3: tytułu. On mówił CGM chyba u Rawicza.
2: Chyba u Flinta. Pozdrawiamy serdecznie. Wydaje mi się, że Flint, Rawicz raczej leczył wątrobę, czy tam nerkę, przepraszam.
3: Nie, od jarania to chyba co innego.
2: Nie, on mówił, że tam wszystko po kolei mu siadło, ale nieważne. Pozdrawiamy serdecznie, dużo zdrowia życzymy. Wyszliśmy od pytania...
3: Dlaczego
2: hip-hop? Tak, i że to... i że później ten TD i Peja. Pytanie drugie z tych takich najważniejszych dla raperów. Skąd pomysł na ksywkę? Bo ja tu mam człowieku wypisane tak. Charlie P, co jest oczywistym follow-upem do Ryśka, do Charlie P, umówmy się, nie każdy zna ten jego jeden z aliasów, ale myślę, że mam rację, tak? Charlie P, że
3: bardziej
2: to było...
3: do Cardi B.
2: Okej, okay. To nieźle przestrzeliłem, ale mam jeszcze tak, Pontiac Bandit.
3: O, to jedna z moich ulubieńszych.
2: No i Ponciaty i Młody Ponti.
3: Pontiac Bandit. No, chyba ostatnio skrystalizował. Ja ogólnie jestem fanem, ja jestem, wiesz, osobą wieloimienną i wieloksywową. Bardzo sobie cenię w ogóle, jeśli chodzi o Belmont Jacka, tą jego szeroką gamę określeń. Jeszcze miałem krzywdę Czardasz swego czasu. No wszystko to się bierze od Cezary Ponteski.
2: Po prostu. Tak, po prostu. To nie był ziomek z osiedla, albo tak jak koleżanka powiedziała do Bambi, że hej, ty mogłabyś się nazywać Bambi, ona jest Bambi, to...
3: No mniej więcej tak. Znaczy, no, nie wszystkie ja wymyśliłem. Na przykład podobne, analogiczne sytuacje, tylko na przykład mi nie powiedziała koleżanka, tylko kolega. No. Tak powiedział mi, Pontiac Bandit do mnie powiedział. Ja mówię, uuu.
2: Bo to jest w ogóle prawdziwy samochód. Jakby ktoś tak, nie wiedział, to istnieje takie auto jak Pontiac. Pontiac Bandit. Teraz ja nie wiem,
3: czy
2: w Polsce
3: nie jeździł ten. Jakieś seryjnicy w Stanach chyba Pontiacami jeździli.
2: Uj. No nie wiem, ale jak zobaczyłem ten samochód, to mi się od razu skojarzył, że gdzieś na pewno w jakimś filmie, serialu grał główną rolę.
3: A bardzo możliwe. I słuchajcie, jeszcze jeden statement a propos, bardzo dziękuję za to pytanie. Dużo osób do mnie pisze, że otworzyła się restauracja we Wrocławiu Ponti, czyli ja to zrobiłem. Nie ja to zrobiłem, kochani, to są uzurpatorzy i ja w ogóle tego nie propsuję. Może mają dobre rzeczy, nie wiem. Znaczy jeszcze się nie otworzyła chyba, ale już...
2: Ale że oni nie napisali do ciebie na otwarcie, na współpracę, żebyś przyjechał i zrobił tam recenzję w stylu, nie wiem, Gracjana, to aż dziwne.
3: Najpierw się oburzyłem trochę, ale potem wszedłem, wpisałem Ponti, przecież to jest jakaś w ogóle... tak jakbym się denerwował, że wiesz, ktoś używa słowa chmura, no to jest ogólnie używane jednak słowo, ale to nie ja w każdym razie.
2: Okej, okay, dobra. No to takie, wiesz, najważniejsze, już takie głębokie, to jest już takie pytanie po tych takich najbardziej podstawowych, prawda, kiedy osoba z lokalnej gazety robi z raperem, który przyjechał na dnie miasta wywiad, to zawsze musi paść pytanie, co cię inspiruje do pisania twoich tekstów? Rapowych. Trzymamy się przy rap łamany na hip-hop, tak jak półka.
3: Dobra. Co mnie inspiruje? Wiesz co? Kurde, bardzo, bardzo nie spodziewałem się tego pytania. No, inspiruje mnie najczęściej mój stan psychofizyczny, który odczuwam. Najczęściej mnie inspiruje jakieś moje właśnie takie... jakiś mój ból. Jest takie, kiedyś jakiś chłop stary powiedział, ja nie z soli ani z roli, ale z tego, co mnie boli, wyrosłem.
2: Nie wiem, nie znam, ale
3: to
2: jeżeli...
3: To jakiś chłop, co na historii, pan, jakiś z wąsami mi się kojarzy, jakieś Sarmata, jakieś prawdopodobnie, jakiś Jakub Szela czy coś. Dajcie, napiszcie w komentarzach, tak kto jest. Napisał to.
2: Dziękuję, że to zrobiłeś.
3: Czy to cię satysfakcjonuje, ta odpowiedź, czy...
2: Jest okej, okay, ale będziemy to rozwijać, bo ja twoich numerów... Słucham i przesłuchałem sobie, więc
3: co ty myślisz?
2: Podrążmy, bo ja bardzo mi się podoba to, że słychać, że to jest szczere i kompletnie nie na siłę. Że ty nie tryhardujesz w tym w ogóle.
3: Uważam, że tryhard to największy grzech XXI wieku.
2: I nie ma tam ani 0,001% w twoich kawałkach. Nieważne, czy w Pójdźce coś tam, czy w 140 wersów z, przepraszam, Knurowa, nie z Kunowa. I uważam, że jeśli chodzi o podwójne rymy, to naprawdę ci to wychodzi. Nie wiem, czy ty to liczysz, czy robisz to tak, wiesz, masz taki instynkt, że ta dwójka tu pasuje, czy masz tak, że a, dobra, podzielę sobie to słówko tutaj, pobawię się.
3: Nie, no słuchaj, ja nie robię tego od linijki, jak to pisał FNM. Ja raczej tak, wiesz, ja mam na przykład folder, znaczy mam w notatkach po prostu.
2: Masz telefon, myślałem, że wyjmiesz notatnik jak Pelson z tylnej kieszeni na teledysku.
3: Aż tak jak OG jak Pelson, to ja nie jestem, słuchaj. Ale mam taki swój folder, się nazywa hip-hop. No i na przykład, okay. Na przykład mam zapisany rym, że fajnie by było rym pod żaganiem, że coś się wydarzyło pod żaganiem i to zrymować do podżeganie, do czegoś.
2: No tak.
3: Na przykład. Albo na przykład... Albo kontrachenci i ale to myślę, że kontrachenci to już było ze trzy razy, tylko ja. No więc najczęściej jest tak, że wiesz, ja sobie biorę prysznic, że sobie...
2: Dzięki za info, dobrze wiedzieć.
3: Bardzo dobrze, chociaż nie, przepraszam, już bym cię wprowadził w błąd. Już mam wannę teraz na wymowie.
2: O!
3: Bardzo polecam. Bardzo ciepłe kąpiele uspokajają układ nerwowy. Hip-hop, ale też wiedza. Więc na przykład, wiesz, robię sobie kąpiel i na przykład mi wpadnie jakiś rym, więc ja sobie go zapisuję i jak mi się zbierze coś fajnego, ktoś mi coś podrzuci, jakiś bicik, to sobie to nagram. Ale właśnie, no, tak jak mówisz, bardzo ci dziękuję, że to powiedziałeś. To jest, już mnie kupiłeś, już Kaziu Rablas coś czuje, że ten podcast będzie taki jak z Lotkiem, bo już cię uwielbiam.
2: To nie. Dla widzów, którzy są tutaj pierwszy raz, bo jest Czarek, pragnę też poinformować, że nie uprawiam tutaj w żaden sposób Lizo. I myślę, że wiecie, jakoby oglądaliście różne moje rozmowy, to wiecie, albo nasz podcast Hear Me Out. To nie jest tak, że mówię tutaj, żeby było miło, tylko naprawdę tak uważam, bo
3: Ale tak. Też się ze mną nie ceregiel.
2: Bo to. Takich rzeczy na naszej scenie nie ma. Po prostu takiego fany comedy rap, to ja tutaj mam wypisane 3 ksywki, wiesz. A ty jeszcze nie robisz tego w stylu, że tak, teraz zapowiadam epkę i za tydzień na streamingach, tylko po prostu sobie wrzucasz raz na, kurczę, nie wiem, pół roku kawałek. A i tak to wychodzi.
3: Yeah.
2: A czy między tymi numerami, co wychodzą raz na pół roku, czy raz na miesiąc, czy różnie, to coś jeszcze powstaje, czy jest tak, że jest ten numer, dobra, wrzucamy?
3: Jest ten numer, dobra, wrzucamy.
2: Nie, jeden kawałeczek. Czyli w życiu byś miał ich ile? 15?
3: Może gdzieś. Ja też, wiesz co, ja też lubię hip-hop pod tym kątem, że ja na przykład jestem dosyć otwarty na featuringi i to jest na przykład, ostatnio się spotkałem z moim kolegą Piotrem Splinem z Gdańska, który też jest komikiem, też nagrywa. I wiesz, spędziliśmy sobie dzień, on mnie zaprosił na ficik, dawno już się nie widzieliśmy w sumie, każdy tam coś skrobnął. Ja też nie muszę się z tym, wiesz... normalnym pytanie rzeczy bym powiedział iść, ale no nie przygotowałem się w ogóle, nie mam takiego, nie muszę się z tym ceregielić, no to też nie jest dobre słowo, nie muszę dbać o to, żeby wiesz, był beat, nagrywka, coś tam, ktoś mnie zaprosi na ficika, ja mówię, słuchaj, ja to nawinę, przyjeżdżam, nawijam, ktoś potem się tym zajmuje, bo wiesz, zorganizować to tam, dokładnie. Jakieś te wszystkie rzeczy. To
2: jak Góral mówił o dogrywce do miurze, ja pod takie bity to piszę w 6 minut.
3: O Jezu, Don Góralesko to jest mój spirit animal w ogóle, jak on ma, Jezus Maria, muszę to opowiedzieć. Bo to jest niesamowite. To jest historia nie moja niestety, to jest historia z klasy Please Stand Up, okay. Która w ogóle pokazuje, jak Don Góralesko jest totalnym szefem. Otóż jest sytuacja hotelowa, wieczorowa. Jest sytuacja, że tam biesiadującym biesiadnikom zachciało się jeść. I została zamówiona pizza do hotelu. No i Don Góralesko otwiera panu pizzermanowi drzwi. I pan pizzerman z pizzą mówi: ja, Don Góralesko, Jezu, to mam wszystkie twoje płyty. Następnie Don Góralesko mówi: ta, to je... I zamyka drzwi. No i słuchaj, czy można być większym gigaczadem? No nie sądzę.
2: Poczekaj, bo Góral był...
3: Bo ja ci przerwałem, a my
2: ja już tam... nie wiem, zostajmy przy tym.
3: A wiem, gadaliśmy o featuringach, tak. że Góral ma taką
2: że ja rozwój. Się wciąłem z tym miłu, że ja to piszę pod takie bity w 6 minut, a ty powiedziałeś, że dogrywaj się do kumpla ostatnio i że spoko luzik, że fajnie się tak dograć.
3: Tak, fajnie, teraz na przykład mam bardzo, teraz jestem szczęśliwy, że będę miał featuring też z moim ulubionym raperem Michał Wojtek, Wrocław.
2: O!
3: Bardzo pozdrawiam.
2: O! Bardzo fajna epka ostatnio.
3: Świetne. No, no ja jestem mega fanem Michała Wojtka.
2: Długo go nie było też.
3: Długo go nie było, ja mu bardzo kibicuję i kurde, też chętnie się mu dogram, żeby coś tam przyświrować, że tak się wyrażę, klautu jego twórczości, ponieważ uważam, że warto.
2: Jak ktoś mówi ksywa Michał Wojtek, mam jedną anegdotkę, pozwolę sobie też zarzucić. On kiedyś, to było, nie wiem, 10 lat temu, zrobił jedną, jedyną rzecz, która jemu jako polskiemu raperowi się udała pod zagraniczny beat. Że nagrał pod instrumental Kanye'ego Westa Real Friends i zrobił to tak, że brzmi to bez przypału. Tak. I to jest jeden, tak. jedyny przypadek w Polsce, kiedy ktoś wziął zagraniczny instrumental i nawinął na nim po polsku i to brzmi dobrze. I to jest naprawdę zajebisty kawałek. Nie pamiętam teraz, jak się nazywa numer w jego wykonaniu, ale myślę, że jak wpiszecie Michał Wojtek Real Friends, to i tak znajdzie, mm-hmm. nie? Więc polecam serdecznie, to jest świetny numer. On tam też się rozliczał, tam były jakieś akcje bardziej krzywe czy nie krzywe, ale no polecamy serdecznie. Tak, kurczę, tak. Kiedy to nastąpi? Z Michałem Wojtkiem.
3: Kurde, wiesz co, no mamy dosyć teraz, jesteśmy na takim etapie, że już jakiś czas temu się umówiliśmy na ten feat i Michał był u mnie właśnie na występie we Wrocławiu. Problem jest taki, że ja trochę lubię inne bity niż on i na przykład na bitach, które on, na bitach, które on, no bo on wiesz, on jest takim, on ma taką umiejętność i... Których ja nie mam, więc na takich bitach, na których on się czuje świetnie, ja się czuję mniej świetnie. I wiesz, jak ja puściłem taki melodyjny beat mojej dziewczynie, mhm. wiesz, ja mówię, no to może do tego z Michałem Wojtkiem. A ona mówi, słuchaj, on cię zje dupą na tym bicie. Bo wiesz, ja na przykład potrzebuję takich bitów, które trochę mnie pchają do przodu, A dla niego to są, wiesz, no to chyba nawet Michał Wojtek mówił, że dla niego to jest w ogóle, takie bity to są łatwizny trochę, że one są takie... Znaczy nie, to nie jest oficjalna rzecz, którą on powiedział, tylko chyba właśnie Fistach mi o tym mówił, jego producent.
2: Tak, że, no, że dla niego by po prostu jest za prosty do nawinięcia i...
3: Dokładnie. Więc no ja tutaj, wiesz, muszę troszeczkę... Musimy się gdzieś spotkać w środku, żeby to, jeśli chodzi o taśmę, profesję, Wojciech Mans stoi po prostu i ja chcę melodyjną.
2: Musimy teraz jakiegoś, wiesz, rapowego dziennikarza tutaj właśnie, albo Flinta, albo kogoś, że Flint stoi i rzuca te taśmy, tak. Ten beat, Shook Ones Part 2, pyk, po jednej nucie. To już nie ten program, to już zmieszałem. Dobra, no to był Góral, Michał Wojtek. Kogo byś jeszcze dorzucił do takich... swoich evergreenów, że Charlie P, myślę, że Rychu, kurczę, mam jakieś takie wrażenie, że pałasz do niego sympatią.
3: Lubię Rychopeję, no? No, w sensie, ale ja lubię Rychopeję, ale mniej za, bardziej za bycie Rychem Peją, w sensie okay. Bardziej, że on jest jakimś takim, w sensie podoba mi się to, jak on żyje, podoba mi się to, że on właśnie, wiecie, paradoksalnie, wiesz, że on nie udaje... wiesz, że jest młodszy niż jest przede wszystkim. Mm-hmm. Uważam, że się dosyć godnie zestarzał Rychu Peja.
2: Czyli mówisz, że chciałbyś w wieku 50 lat grać koncerty w piwnicach bez koszulki?
3: Mógłbym to rozważyć. Jeśli byłbym w dobrej formie, ale ja akurat należę do tego gatunku mężczyzn, którzy nie wyglądają zbyt
2: dobrze. Mam dokładnie to samo.
3: Więc no, Rychu Peja pałam sympatią. Bardzo lubię Guziora słuchać. Mm. Ale to jak mam do, jak, wiesz, jak słucham Guziora, to jak ktoś mnie czasami pyta, jak się czuję, to ja mówię, no słucham Guziora ostatnio. I ktoś już wie, że raczej to jest taki bardziej melancholijny dla mnie czas, raczej smutniejszy. Bardzo lubię. A ty, ja, czy ja teraz wymieniam, kogo lubię po prostu?
2: Możesz, tak. Aha, no, dobra, tak, dobra. Taki był plan.
3: Dobra. Bardzo, no ja bardzo sobie cenię, no do takich oczywistych pików uważam, że BDS 2115 jest wyśmienitym raperem. Uważam, że Młody Matczak jest wyśmienitym raperem. I naprawdę w ogóle. No to jest też taka rzecz, właśnie wiesz, tych dwóch powiedzieć, to jest tak jak powiedzieć, ktoś powie, że lubi tam Eda Sheerana, czy kogoś, ty wiesz. Tak. Czy Katy Perry.
2: Lubię kuchnię włoską, carbonara i pizzę.
3: No. Tak, tak. Natomiast no mało, no kurczę, no.
2: Kurdele.
3: Kurdele, no uważam, że to są naprawdę wybitnie uzdolnieni mężczyźni młodzi.
2: Oczywiście, że tak.
3: Chociaż na przykład, no Młody Matczak, to ja mam z nim taki problem, że on jest, że jest dwóch Matczaków trochę, że jest taki Matczak.
2: No on już chyba sam nie wie, ilu ich jest, no.
3: Prawdopodobnie tak. Że jest taki Matczak młody właśnie z pato inteligencji, jest Młody Matczak z pato, jest Młody Matczak bardzo, wiesz, jak witam konsumenta, bardzo samoświadomy, bardzo, wiesz, buntowniczy, bardzo w ogóle niedbający o rzeczy, a jest Młody Matczak, który, wiesz, ma potrzebę pójść do jakiegoś streamera i powiedzieć, yeah, I'm famous rapper in Poland. Yeah.
2: Mówisz o sytuacji z Aishą Speedem.
3: Mówię o sytuacji z Aishą Speedem. To mówię, Jezu, Młody Matczak, co ty robisz? Ty w ogóle nie jesteś... It's not Młody Matczak, I know.
2: W ogóle nie jest potrzebne, nie? W ogóle nie. Kupuje starym willę w Hiszpanii, a tu się pucuje do kogoś...
3: No ale widzisz, właśnie to jest... Na przykład to jest to, co kiedyś miał, mi się wydaje, Bad Bunny właśnie. To jest ten taki kompleks trochę... trochę kompleks stanów, trochę kompleks pochodzenia. Że wydaje mi się, że właśnie Bad Bunny bardzo ciekawie się tego wyzbył, bo trochę wrócił do tych portorykańskich korzeni, ale no przez dłuższy czas, wiesz, no takie rzeczy jak związek z Kardashianką, takie rzeczy jak w ogóle pukanie do tych drzwi i tak czucie się wobec amerykańskiego przemysłu gorszym i takim, no, doskakującym. No wydaje mi się, że tutaj jest jakiś konflikt u pana Młodego Matczaka. Niemniej, no kurde, no to jak on składa, w sensie jak ja go posłucham, wiesz, jak ja sobie włączę Młodego Matczaka na bitach takich właśnie boom-bopowych. Jezus Maria, no to chłop. Kawałek Arizona 2013-2016, to ja po każdym występie, to jest w ogóle mój trasowy kawałek, wiesz, taki, żeby sobie z Grzesiem, mój support Grzegorz Witowicz, pozdrawiam, że jak zawsze po występie, to wiesz, sobie puszczamy Arizonkę. No wyśmienite.
2: Fajnie, że o tym wspomniałeś, bo mam tutaj w notatkach jedną rzecz, którą wyłapałem, jak byłem na twoim ostatnim występie w Teatrze Komedia w Warszawie. Gratuluję w ogóle i wyprzedania, i świetnego występu. i wyłapałem tam jedną rzecz, którą jestem ciekaw, och tak, teraz sobie sam tutaj w ogóle sam sobie wyliżę, która leciała, jak ludzie się zbierali, która leciała z głośników po cichutku. Czy ja się nie mylę, że to była Ortega Cartel?
3: Kurde, wiesz co, ciężko mi powiedzieć, ponieważ po pierwsze dotykamy bardzo wrażliwych kwestii.
2: A, rozumiem. Czy to możliwe? Posłuchaj, bo chyba ktoś puszczał z telefonu, ale nie mam pewności, bo wiesz, ale to może nie tak zapytam. Czy ty lubisz Ortegę Cartel? Czy ty wiesz, o czym ja mówię teraz?
3: Wiesz co, ja tylko znam... Powiem ci tak, to co leci u mnie...
2: To
3: ja
2: leciało, ale to leciało tak cichutko, że nie wiem, czy ktoś oprócz mnie, oprócz takiej hip-hopowej głowy, z taką wiedzą, jaką ja mam i naprawdę z konkretnym zapleczem i ze znajomością ich dyskografii, wiem, który to jest Patro, a który to jest Peter Pitt, nie wyłapię, więc
3: już ci
2: nie
3: odpowiem.
2: Ma się dodawać.
3: Ja już, nie, oczywiście nie odwlekam się od odpowiedzi na to pytanie. Słuchaj, luta jest taka, że... Jeśli chodzi o identyfikację taką wizualno-estetyczną marki Cezary Pontewski, to za część również nie odpowiadam ja, tylko mój menadżer. W sensie, że tam w moim po prostu szeroko pojętym anturażu się pojawia estetyka i stylistyka mojego menadżera Sebastiana i też takiego w zasadzie współtwórcy firmy Cezary Pontewski, ponieważ no on, wiesz, estetycznie odpowiada za duże rzeczy, między innymi reżyseruje moje specjale, a też wybiera muzykę do takich rzeczy, montuje, wiesz, ten cały set z kominkiem, więc najprawdopodobniej, no on ma też jakieś swoje tam rzeczy, których hip-hopowe, których ja w ogóle z tego uniwersum nie, wiesz, on tam jakieś, kurde, bracia Bryndale, Unda Dasey, jakieś Fisze Made, nie Fisze Made, jakieś, wiesz, łony, jakiś intelektualny rap dla prawych ludzi. Więc możliwe, że to słyszałeś, ale ja tak szczerze mówiąc nie wiem, co tam
2: okay.
3: jest.
2: Okej, czyli to jest pytanie do Sebastiana. Sebastian, jak to oglądasz, please, daj znaka, czy to było to, czy nie
3: i
2: to.
3: I sprawdź, czy mamy to w zaiksach.
2: dokładnie wiem.
3: Żebyś nie narobił przypału, Sebastian.
2: Miałem dodać. Ciekawe, czy chłopaki w ogóle są w zaiksie. Wydaje mi się, że mogli o to nie dbać. Wydaje mi się, oni mieli bardzo, bardzo luźne podejście do tego wszystkiego.
3: A Ortega Cartel to ja tylko kojarzę, tylko jeszcze dokończę Ortega
2: Cartel. Tak, się troszkę, bo tutaj...
3: Dobrze, oczywiście, bardzo przepraszam. Uch, kurde, no.
2: Stresujący, strasznie, nie?
3: Żebyś nie przeklinać.
2: Czasami tam stawiamy takie kopytko, żeby nie odjeżdżać, więc ciesz się, że nie masz takiego, wiesz.
3: Słuchajcie, ja od razu przepraszam, że tak laflunię, ale muszę tak się krygować, żeby nie przeklinać, żeby mikrofon...
2: I żeby nie obrazić żadnego rapera.
3: Nie obrazić rapera i uważać, żeby na rolki ktoś bez kontekstu, co może mnie skancelować, pójdzie.
2: Wszystko będziemy wycinać.
3: Bardzo dobrze. A Ortega Cartel to kojarzę tylko, że jak byłem w liceum, to był jakiś kawałek Tedy Ortega Cartel.
2: Oczywiście.
3: Taki zajebisty właśnie.
2: I znów.
3: Poczuj groove i mój rap. No cóż. Tak. No super.
2: Czyli ty jesteś... To jest właśnie to, dlaczego chciałem, żebyś przyszedł, bo ty jesteś w rap.
3: Oj, po same pomidory. Przepraszam,
2: bo pierwsze co, jak się spotkaliśmy przy kawce, to się zapytałeś, czy my będziemy w naszym podcaście, który tutaj mam i serdecznie zapraszam w podcaście Hear Me Out, rozmawiać o sytuacji PJPZ. Więc ty jesteś tak na bieżąco, czy to do ciebie dociera po prostu przez sociale, czy śledzisz sobie?
3: Nie, no słuchaj, no po prostu mi się wyświetla i ja po prostu jestem wtedy tak zajarany, że mój algorytm po prostu widzi żenice poszerzające się i mówi, o, dajemy więcej temu kolesiowi, to.
2: No dobra, to w konflikcie PJPZ za kim byś był?
3: Kurde, no właśnie...
2: Znowu za Rysiem.
3: Właśnie ciekawe, bo rozmawiam o tym z moją dziewczyną i... No jeśli chodzi o, wiesz, no kto pokazał dominację, jeśli chodzi o tak na surowo.
2: Okej, okay, no.
3: Można powiedzieć, że Rychu Peja pokazał większą dominację.
2: Słowa padły.
3: Więc tutaj na takim gruncie czysto męskiej rywalizacji można powiedzieć, że póki co, też wiesz, stan na 31...
2: Tak.
3: No natomiast, no jeśli chodzi o, wiesz, same podwaliny takie, powiedzmy, filozoficzne, no to tutaj można by się zastanowić, czy Ryszard ma rację z tym. Wiesz, czy Paweł z Ursynowa przegiął pałę.
2: Tak, mógł sobie nagrać, czy nie mógł?
3: Czy mógł sobie nagrać? No moim zdaniem mógł na przykład. Moim zdaniem nie ma to większego problemu. Tym bardziej, że Ryszardowi zdarzało się również nagrać z osobami, które, no mówiąc ogólnie, no nie cieszą się jakimś największą estymą wśród graczy typu OG.
2: Tak jest.
3: Na przykład wyciągnął rękę swego czasu do Young Multiego, co mi zresztą bardzo zaimponowało. Tak szczerze mówię.
2: Było z Multim, było z Young Iggym w momencie, kiedy oni... No Iggy może tak, ale Mulciak nie był wtedy jeszcze szanowany tak jak teraz. No głównie przez młodzież i przez streamy, co nie?
3: Ja właśnie jestem bardzo ciekawy, dlaczego na przykład... w sensie, że co... Jakim kodeksem się kieruje Rychu Peja, że na przykład... Bo naprawdę jestem ciekawy, co powoduje, że na przykład jest bezprzypałowe nagrać z Young Multim, a co powoduje, że jest totalnie przypałowe według niego nagrać z BDOS-em 2115, pełna ksyw.
2: Tak, tak, tak, bo to właśnie chyba bardziej o BDOS-a chodzi niż o Miu w tym przypadku. Tam też wchodzi w grę konflikt z poprzedniego roku między BDOS-em a Eripe, gdzie Peja był za Eripe i użyczył też instrumentala do Co Cię Boli. Ale skąd niechęć do
3: Peja? Było mi przykro, gdy Rychu wrzucił dis na mnie na story razem z Dexem, bo mam was za idoli i Berorysowi pękłoby serce. Przepraszam, nie mogę się postrzec.
2: Ale świetne, bardzo proszę.
3: Świetne w ogóle.
2: Co jeszcze z bani polecisz, tak wiesz...
3: Czyli popą te songę, czyli popą są te esk.
2: Wiesz, takie klasyki tam, duże elo, wiem jak można skończyć, nie jeden po wyroku, a za nim list gończy.
3: To swego czasu kolekcjonowałem tego rodzaju, na przykład bardzo lubię ten. W sensie uważam, że takie całkiem memiczne są teksty bonusa RPK, jeśli chodzi o właśnie takie, na przykład wiesz.
2: No ty je paruwo, twoje zachowanie podłe śmierdzi gorzej niż...
3: Gdy ziomka wita pudło, bo ma przypał, to palcem nie kiwniesz, by mu pomóc. Chociaż, gdy był na wolności, nie dał ci krzywdy zrobić, jeszcze dał ci zarobić, gdzie wyraz wdzięczności z twojej strony. Leś, gdzie i co? Jesteś zadowolony? Bo ja nie. Na przykład, no takie fajne, nie?
2: To już, bo człowieku, taki idzie shot, że gdzie się mieliło.
3: Chłopcy, coś tam tylko, zarobicie dziś.
2: Tylko uważaj, bo wiesz, z bonusem to różnie bywa też ostatnio, że tam szuka ludzi i tak dalej.
3: Szuka.
2: No i co można? Chyba ostatnio właśnie Ulotka też BDS-a, że mój menago dzwoni. Było coś, powiedzieć. Ale już nie pamiętam przy jakiej okazji.
3: Mój menago kocha mnie jak syna twiście byku trudoi.
2: Tak jest, to z piątej pięć. Piąta pięć, klasyk od Bediego, który wszystko zmienił. Tutaj powiedziałeś przed chwilką, że nagrywamy 31 marca, więc jutro mamy...
3: 1 kwietnia.
2: Czyli?
3: Prima aprilis.
2: Tak jest. Wyobraźmy sobie sytuację, że jesteśmy mega szanowanym wielkim portalem hip-hopowym i robimy nagłówki na jutro, żeby ludzi, wiesz, pojajcujmy.
3: O,
2: że
3: fajnie.
2: To się wydarzyło, pojaj, wtedy się pogodzili. Co jeszcze takiego byśmy dorzucili do tego? Z takich, wiesz, że widzisz to na pierwszy, że masz takie, prima aprilis, ale po co oni to wrzucili? Co za cringe.
3: No właśnie, widzisz, no to musiało być. Od razu się zajerałem, jak to powiedziałeś, ponieważ uważam, że jest tutaj pewien potencjał w tym premisie, tylko że to by musiało być coś na tyle subtelnego, żeby właśnie, widzisz, no właśnie takie od razu krzykliwości, uważam, że nie, ale coś takiego ukazującego pewną prawdę o tej branży i o życiu ogólnie, ale właśnie takiego... Kurde, żeby ludzie się nie szczaili, że to jest prima aprilis, a totalnie mogłoby być prima aprilis, a totalnie mogłoby się zdarzyć. Kurde, no, wiesz co, no na teraz to uważam, że chyba żebyśmy coś poburzowali wspólnie.
2: No tak, tak, tak.
3: Dobra, poburzujmy, to teraz ty się wypowiadasz, a ja się od tego odbiję.
2: Tylko żeby to było naturalne coś, no nie?
3: No właśnie.
2: Kuchnia Olek, no musiałoby to być, no nie chcę mówić,
3: że... Kuchnia Olek?
2: Kuchnia Olek, żeby nie powiedzieć tak, jak ty już parę razy powiedziałeś.
3: No słuchaj, ja nie jestem zakontraktowany, ja jestem niezależnym artystą i mam taką...
2: Czekaj, nie chcę mówić, że nie wiem, że mamy
3: wiesz,
2: zdjęcia...
3: Ja bym coś na przykład ugryzł, coś z kobiecym, coś właśnie z Fagatą.
2: No nie mówić, takiego... że na przykład zagra koncert w kościele czy coś i jest burza, albo że poszła poświęcić jajka, mamy zdjęcia... A nie, to prima aprilis jeszcze nie, co ale ja gadam, to... ale już zaraz święta, już mi się myli wszystko, bo...
3: Ale widzisz, ale fajnie jakby, ale ty, co ty mu wypuklasz tym żartem, no bo ja bym chciał coś uwypuklić, ja bym chciał pokazać reakcję ludzi, która by była na przykład niezrozumiała albo niewspółmierna, a ja bym, i byśmy przewidzieli
2: to. Nie, byśmy jutro wrzucili newsa, że Fagata zagra w kościele, to człowieku.
3: Myślisz?
2: Gdzie by ją raz...
3: Ale widzisz, ale
2: Madonny to... nie chcieli wpuścić, żeby zagrała, to Fagatę wpuszczą do kościoła
3: randomowego. No ale widzisz, Kaziu, ale to już od razu, w sensie, no bo ja o tym mówiłem, właśnie dlatego ja zrobiłem ten wstęp, że to nie może być oczywiste prima aprilis, że ty już od razu operujesz na
2: bo
3: bardzo...
2: Bo ja już na bardzo najniższych, no wiesz...
3: Znaczy nie najniższych, tylko bardzo wyrazistych kontrastach, które są...
2: Ja nie robię komedii tak długo jak ty, okej? Okay? Byłem na jednym kursie impro.
3: Serio?
2: Tak.
3: A u kogo?
2: Zrobiłem. U Martyny Cytryny. Pozdrawiamy serdecznie, jeżeli Martyna ogląda.
3: Tak. I jak było?
2: Otworzyło mi to głowę... To prima aprilis. Otworzyło mi to głowę totalnie... Ja to zrobiłem, żeby ci nie skłamać. Skończyłem nie w tym roku, tylko chyba z początkiem poprzedniego roku chodzić na te zajęcia. Od momentu, kiedy zacząłem chodzić na impro, na zajęcia, bardzo mało stand-upu mnie śmieszy. Impro dla mnie jest 30 razy lepsze i po prostu dala. Jak polecam serdecznie, przepraszam za warszawkocentryzm, ale wybrać się na przykład do resortu komedii, nawet w poniedziałki za 5 zł, na grupy po prostu, na grupy, które się uczą i zobaczyć, jak się cała historia buduje. No, czy takie rzeczy na przykład od Buchwalda i jego... No on jest w ogóle takim kocurem, że jak ja poszedłem na wielką...
3: Buchwald.
2: Tak jest, pozdrawiamy serdecznie i o twoim rapie też zaraz porozmawiamy. Jak poszedłem na jego wielką grę o nic, to ja nie wiedziałem, co się dzieje. Nie wiedziałem, jak można tak po prostu wymyślać rzeczy już. Niesamowita to jest dla mnie rzecz i naprawdę mam tak, że tak jak miałem kilka ulubionych postaci w polskim stand-upie, to teraz mierzą mnie dwie może.
3: A mogę zapytać się tak z ciekawości, jaki był taki przyczynek twój wewnętrzny, żeby pójść na coś takiego?
2: Mam taki przyszłościowy plan, że bardzo bym chciał na aktorstwo pójść i uznałem, że to impro teatralne będzie takim fajnym wstępem do jakiegoś takiego żeby się przemóc po prostu, no nie, że wyjdę do ludzi, tutaj zagram scenkę, że nie wiem, udaję jeża i po prostu to był super plan. Jeszcze nie poszedłem na to aktorstwo ani nic, ale to był tak, pomogło mi to mega i też w takiej zwyczajnej otwartości, że bo Martyna też ma takie podejście i ona ma to powiedzonko dajse i też zawsze powtarza na zajęciach no i co z tego. I do dzisiaj jak nagrywam swoje rzeczy, czy tutaj, czy na TikToku, to nie jest też tak, że ja nie staram się polepszyć swoich rzeczy, co nie? Że to jest olewcze, tylko że takie, no i co z tego? No następny wywiad robimy i z tym będziemy gadać z Ponciatym godzinę ponad o rapie, gdzie nikt tego jeszcze nie zrobił, więc hej.
3: Pięknie.
2: Bardzo, bardzo dziękuję. Byliśmy przy Prima Aprilis, zostawmy to Prima Aprilis. Może nam coś wpadnie do głowy w międzyczasie. Teraz tak, czy ty kojarzysz jakieś rapowe memy? Takie nasze polskie, wiesz, w stylu mówię i o filmikach, i o zdjęciach, że tam Taco Hemingway stoi w korku, tego typu rzeczy. Masz jakieś takie ulubione? Coś ci przychodzi tak do głowy na wyszukajce?
3: Kurde, wiesz, za swego czasu na przykład byłem fanem tego mema, że nie kłóćcie się, to szkoda, żeby...
2: A okej, okay, znowu Bedi, no.
3: Że to, tak, to jest mem, fajnie było memowane. No ale jakoś tak szybko, właśnie no wiesz, taki
2: ciężko.
3: Problem.
2: Ja sobie wypisałem parę rzeczy, ale totalne to są pierdoły. Mam wrażenie, bo mam wrażenie, że cały czas mi czegoś brakuje. Bo na przykład, zostając przy Bedi, no to są jeszcze frytki belgijskie XXXXXL, nie wiem, czy znasz ten mem, że Bedi grał koncert.

0: No, bardzo dobry.
1: Kurde, wiesz co, no, wydaje mi się, że pewnie sporo takich jest, tylko stoimy teraz przed taką dużą biblioteką i w ogóle jest tak szeroki, to jest tak szeroki, że w ogóle ja nie mam kluczyka do żadnej teraz skrzynki. Jakbyś mi trochę zawęził to pewnie by było, ale tak
2: z bani
1: to...
2: A Freestyle Eldoki kojarzysz? Był to mem dla ciebie, czy nie?
1: Był.
2: Szoty w Eldo. Cezary Pontewski strzela w Eldoki. Puf, puf, puf.
1: Nie.
2: Freestyle Eldo Ureda w skali 0 do 10.
1: Słuchaj, no... Nie był... Był to niefortunny freestyle, tak bym powiedział. No ja też nie chcę za bardzo, no bo mi się wydaje, że pan Leszek już, wiesz...
2: Mam w ogóle koszulkę jego zespołu, serdecznie pozdrawiam.
1: Tak jest. Kurde, nie chciałbym się... W sensie, że to już jest... Ja mam wrażenie, że to truchło już tak zostało pokopane tego freestylu, że...
2: Sam sobie troszkę to truchło zbudował.
1: Tak, no zdecydowanie, no wiesz, nie wiem, czy ty kojarzysz taki wywiad z Pakol TV właśnie, jak on tak próbował.
2: No i widzisz, to jest mem na przykład. Ale no, umówmy się, to był chamska rzecz ze strony Pakola, że on próbował go tak wtedy wziąć pod chuj.
1: A... He's just being Pakol, nie? W sensie, no... Jak jesteś osobą, no to zdarzają ci się różni ludzie, którzy będą w różny sposób. No, dobrze by było, będąc 40-letnim mężczyzną, przygotować się na to, że może ktoś być złośliwy, może ktoś po prostu sobie to przepracować. No, ale wydaje mi się, że pan Leszek już to przepracował, ponieważ kiedyś tam wrzucił jakiegoś posta PCO, więc już cały internet uznał, że okej, lekcja została odrobiona. I tak to zostawmy, no.
2: Ciekaw jestem, zapraszam serdecznie. Może kiedyś.
1: Jest taki materiał w ogóle właśnie o Eldoce właśnie ostatnio wyszedł. Ja lubię takie właśnie, nie wiem, czy to kojarzysz, takie. Jest taki nowy nurt w kinematografii, jak filmik na YouTubie od 20 do 40 minut opowiadający o jakimś nowożytnym zjawisku. Często muzyczne właśnie.
2: Tak. Mhm. Dlaczego kiełbasy, jaj tam upadły i tak, tak dalej, i tak dalej. I jest na przykład obok historia z Antino.
1: Moja dziewczyna to lubi oglądać takie: to jest najgorsza influencerka na świecie. I tak, a co to? Najgorsza influencerka? Słuchajcie, widzowie, co ona zrobiła? Ja tego oczywiście nie oceniam, ale no zobaczcie, widzowie. I wszyscy, a jazda z nią, co to jest? To są całkiem niezłe rzeczy.
2: To o którym raperze byś taki filmik zrobił, że najgorszy raper w Polsce?
1: Ale słuchaj, no nie.
2: Kaziu, nie, no musisz mieć kogoś takiego, że ta proporcja fejmu do skillsów nie pozycjonuje tej osoby tak wysoko.
1: Okej, dobra, bo okej, zróbmy to. Ja na przykład nie jestem fanem Kubana na przykład.
2: O, widzisz, bardzo ciekawe. Nie. No, ponieważ iż albowiem 40 argumentów, tak? Na luzie.
1: Kurde, wiesz co, na przykład ja nie lubię tych jego podwójnych, w sensie one mi się wydają odlinikowe. Mm-hmm. Czyli one się, że na przykład słucham kawałek Oki i Kuban, najlepszy dzień, i tylko do zwrotki Okiego. Tak samo w ogóle, ciekawostka, jest kawałek Dicho z Fagatą, gdzie ja słucham tylko zwrotki Fagat.
2: Okej, no to jestem przekonany, że teraz by się poleciało z pamięci.
1: A czekaj, jak to leci?
2: On na sobie outfit, 7 koła, ciało jak butelka...
1: Coca-Cola. I coś tam dosyta, jak McDonald's. Lubię tylko...
2: Fart i gości, stara szkoła.
1: Więc no cóż...
2: Rozumiem, Kuban, no. Jeszcze kogoś dorzucisz? Do gromadki?
1: Ale ja bym chciał, żeby wiedzieć, do jakiej gromadki. Jakbyśmy sobie nazwali ten w sensie ktoś, kto budzi powszechną sympatię, a do mnie nie trafia? Czy to jest to, co się dzieje?
2: Super. Nie wymyśliłbym tego lepiej.
1: Dobrze. Ja na przykład, to będzie bardzo kontrowersyjne, co ja powiem teraz. O Jezu, ludzie oszaleją, to co ja teraz powiem. Także ja nawet się zastanawiam, czy to powiedzieć, tak szczerze mówiąc, bo to jest o Jezu, o Boże, chłopie. Słuchaj,
2: no,
1: nie jestem fanem, uwaga, Łony. Co ty na to?
2: Wrzuciła mnie do friendzona, bo mam bebzona, bo nie mam iPhone'a, bo nie słucham rapera typu Ona i nie słucham rapera typu Kenki.
1: Skubaniutki, nice one.
2: No, to dlaczego nie Ona?
1: Kurde, nie wiem, wiesz co, coś jest, w sensie, oczywiście, i tutaj też, obowiązkowy, w sensie, mój ogromny szacunek do pana Łony.
2: Oczywiście.
1: Ogromny szacunek. Łona to jest rapowa Abelard Giza, uważam. W sensie, że to jest taka persona, prawa persona, która stoi

0: I jest w ogóle, wiesz, to jest koleś, który jest dla mnie totalnie OG. W sensie on jest OG w takim rozumieniu. O, jeszcze na przykład chciałbym, jeśli chodzi o OG, wyróżnić bardzo Gipsika, ponieważ Gipsik, uważam, jest totalnym OG, jeśli chodzi o w ogóle spójność postaci i bycie w ogóle true, bycie true for the game. I na przykład ja uważam, że Łona też jest true for the game, natomiast w ogóle ja nie mogę tego słuchać w ogóle.
1: Sam jest, czy to jest dla ciebie za mądre, czy to jest dla ciebie za gęste, że jest za dużo treści?
0: Jedno i drugie. Za gęste, za mądre, zbyt konceptualne, zbyt... Ja na przykład, wiesz, ja mam takie podejście do muzyki, że ja je traktuję użytkowo troszeczkę, że ja...
1: Okej, no.
0: Ja je potrzebuję, wiesz, do uzyskania pewnego stanu emocjonalnego u siebie i dlatego na przykład też lubię BDS-a, bo ja idę do BDS-a i on mówi... I mój wewnętrzny ten taki chłopiec coś mówi... Tak,
1: ja też kocham mamę.
0: Ja też kocham mamę, wiesz? I co by się nie działo, to...
1: Zbija mi kortyzol słuchanie Kizo.
0: O, też zdecydowanie. Uwielbiam Kizo.
1: To jest twój tekst.
0: Szczerze mówiąc, Kizo, Jezu, to jest definicja. Kizo to jest trochę polski Tomek Kołecki. Znaczy rapowy Tomek Kołecki. Chociaż Żabson uważam, że to jest Tomek Kołecki, tak jeśli chodzi ten. Uwielbiam Kizownika.
1: Wrzuciliśmy do worka, który do ciebie nie trafia, wrzuciliśmy Kubana, wrzuciliśmy Łonę, no to dajmy jeszcze kogoś, żebyśmy mieli takie top 3.
0: Czekaj. Łona. Kurde, no ale, no dobra, no nie będzie, no. Kuban, Łona. Kurde, czekaj.
1: Może ja tu mam... wiem.
0: To weź mi po.
1: Ja mam tu przecież jeszcze. To mówił Pontek, są moi ziomble, nie słucham Paluch i Kweba Ombre.
0: Były strzały, pada Kwebo w pewnym momencie. Ale to raczej... To się ja bardzo cenię Kwebo na fide i na przykład lubię niektóre numery, na przykład takie bardziej freestyle'owe. Akurat to była taka odbitka, bo on zaczepiał po prostu moich kolegów, nie? W sensie, to jest odpowiedź na wers polscy stand-uperzy, ktoś tam, którzy myślą, że są zabawni.
1: A tak, na Romantic Psycho w trzecim kawałku. Jest tak, przy
0: tak,
1: tobie.
0: Tak, przy mnie właśnie akurat. To były strzały do mnie. nie, no ale akurat, no wtedy nie byłem fanem za bardzo... Kurde, no teraz tak głupio, no bo akurat z panem Kwebo to gdzieś tam ostatnio nawet mieliśmy okazję gadać i coś tam. I jest to w ogóle osoba bardzo spoko. Więc no ja bym raczej już tutaj to zachowawczo może, się z tych słów wycofał.
1: Może ten Paluch, co był wcześniej. Czy boisz się?
0: No Palucha się boję.
1: Trochę ja też bym...
0: Paluch to jest... W sensie, że no Paluch to jest osoba... Chociaż też, no w sensie... Na przykład moja dziewczyna lubi Palucha bardzo. I trochę mnie przekonała do Palucha. Że Paluch jest trochę... Jest taki właśnie... Ja go szanuję na przykład, że on, wiesz... Że on nie ma potrzeby jakiejś tam fleksowania się specjalnego...
1: Tam tylko codziennie wrzuca, wiesz, Panamery albo G-klasy na stories, ale to tak, to.
0: Aha, okej, dobrze. To chyba tych informacji nie miałem.
1: Ale to tak mimochodem, wiesz, no jadę umyć, to wrzucę, że mam wodę na bańkę.
0: Ale też mi nie siedzi. W sensie, jak ona mi powiedziała na początku relacji, że słucha Palucha, to ja byłem taki w ogóle... W ogóle to jest śmieszne, że...
1: Prześmieszna sytuacja, bo miałem tak podobnie z moją Olusią, pozdrawiam serdecznie. Ja zawsze byłem w rap i ona dobrze wiedziała, my się znaliśmy wcześniej, zanim zostaliśmy parą. I powiedziała mi kiedyś, że miała dosłownie takie wątpliwości, że jak ja się będę z nim spotykać, jak on słucha takiego... No, ale potem puściłem jej właśnie na przykład, nie wiem, Ortegę. Miętę.
0: Proszę bardzo.
1: Vito Bambino, który też przecież rapował bardzo mocno. No i jakoś się udało Janka rapowanie. Takich, wiesz, od większych rzeczy. A teraz to razem właśnie wiksujemy do Kizownika i zobaczymy. Mój miły, powiedziałem jakiś czas temu, że pogadamy o Buchwim, o Buchwaldzie. Nie wiem, czy ja mogę mówić Buchwi, jak chyba może raz w życiu rękę mu podałem, ale może mogę. Czy ty w ogóle jakoś rezonujesz z tym, co on robi, jak on sobie rapuje? Bo uważam, że jesteście na bardzo podobnym poziomie, wiesz, że on też nie tryharduje i też mi się bardzo przyjemnie tego słucha.
0: Słuchaj, no, Maciej Buchwi, to jest mój wieloletni kolega. Z czasów takich, no powiedzmy, stand-upowych, jesteśmy obaj zajawkowiczami. Stworzyliśmy razem sporo rzeczy. Ostatnio nawet dostałem zaproszenie do projektu Lil Piotruś i Buchwi.
1: Kolejny feat.
0: kolejny feat. Znaczy już on się wydarzył. Tak? Mam kawałek z dwóch.
1: Okej, okay. A no bo luźną bitwuchę.
0: A luźna bitwucha też, tak, oczywiście. No kurde, no Buchwi, no tam wiesz, idzie jak przecinak. On nie bierze jeńców, on jest za bardzo osobą taką, wiesz, kompetytywną w tym wszystkim. No tak, no rzeczywiście, jest to mocny gracz.
1: A on wydał płytę, a ty jeszcze tego nie zrobiłeś.
0: Tak, no ja nie zrobię. No w ogóle my mieliśmy propozycję wspólnej nagrać płyty.
1: Okej.
0: Okay. Od dosyć prominentnego działacza hip-hopowego.
1: No właśnie, to jest na mojej liście, że co w momencie, kiedy przychodzi wielki pan wytwórnia albo majors, albo typu polski niezależny, których jest w tym momencie chyba trzy.
0: Ale potem ja ostatnio oglądałem, że on jest oszustem, ten co tam. Taki dosyć znany chłop, ale nie chcę go namedykować. No słuchaj, nie ma takiej możliwości. No ja w ogóle od razu powiedziałem, bo cała ekipa...
1: Nie chcesz tego zbierać w całość, ani narzucać sobie czegoś takiego, że tak do, kurde, czerwca muszę 10 numerów im nagrać.
0: Stary, powiem ci tak. Dostaliśmy propozycję jako właśnie luźna bitwucha nagrać płytę. No i wszyscy oczywiście, wszystkim się zapaliły openery w oczach.
1: Tak, Polish Hip Hop Festival, Rapstacja, Before Siedlce, Dni Miasta, co tam jeszcze są, Dni Kwiatów, wszystko tak. Po kolei, że wszędzie będziecie grać.
0: Zapalił się jakiegoś rodzaju potencjalny splendor, no i ja niestety musiałem powiedzieć, panowie, no way, nie ma takiej możliwości. I w ogóle jeden z członków to był na mnie po prostu jawnie...
1: Wrukwiony.
0: Jak to? To jest...
1: No, ale to czy akurat... to był MF Dron?
0: Nie. To był MF Dron. I proszę już nie drążyć.
1: Okej.
0: Okay. Ale no, ja mówię, facet, czego nie zrozumiałeś? Nie chcę tego robić.
1: No dobra, ale... dlaczego?
0: Słuchaj, no bo to, co ja robię, jest fajne, dlatego, że ja to robię w takim natężeniu, z takim mindsetem. I jeżeli... Ja to powiedziałem chłopakom. Chłopaki, wam ludzie piszą, że to jest lepsze niż PR Rap. Że to jest w ogóle lepsze niż mainstream.
1: I łapaliście poczówkę.
0: I jeżeli wy uwierzycie, że to jest prawda, to zniknie ten czar. W sensie, na tym polega cały czar tego, że ludzie mogą pisać w komentarzu: wow, komika tak nawinął. No tak nawijasz jako komik, który nawija tak, jesteś dobry wtedy. Ale jak nawijasz jako pełnoprawna osoba, ja się nie czuję pełnoprawnym twórcą muzycznym, i nie chcę być tak oceniany, dlatego ja nawet, stary, żeby mieć to poukładane w głowie na gruncie filozoficznym, ja nawet nie ustawiam monetyzacji tych swoich kawałkach, bo ja nie chcę na tym, w sensie ja chcę czystej zajawkowości z tego i dlatego uważam, że to jest fajne, dlatego bardzo mi miło, że mówisz, że to jest no tryhard, bo to jest no tryhard, bo to jest, uważam, moja siła jedyna w zasadzie, no bo wiesz, ci goście, którzy robią rap, no to robią rap poważnie, to są poważni ludzie, którzy się szkoleni.
1: To jest ich zawód,
0: wiesz. A ja na przykład, moja jedyna siła w zasadzie jest to, że ja nie muszę robić na przykład teraz nowofalowego rapu, bo na przykład ja nie umiem, ani się w tym nie czuję specjalnie, tylko wiesz, robię jakieś rzeczy na jakichś innych bicikach, jakie mi się podoba i, no i to dlatego ma swoją magię, no i warto tą magię zachować, wydaje mi się.
1: Masz rację. Zastanawiam się, czy ja tutaj mogę coś takiego dorzucić, czy się czegoś przyczepić, ale...
0: Ale no myślę, tak, odrzuciłem nie. Wiele rzeczy. Odrzuciłem takie rzeczy, bo... byście pało lili
1: za propozycje.
0: Za takie propozycje, co ja odrzuciłem. Albo fitów, albo wiesz, rzeczy. No, stary. Jak to nawijał ten typ bez szacunek budzi, nie to, co przyjmujesz, a czego odmawiasz.
1: Oczywiście, że tak. Nieco co
0: i odmawiasz. Też potem Jan rapowanie... Mnie nie obchodzi, ile coś tam zarobiłeś, ale odmówiłeś. I kogo na dłużej masz niż chwilę, to jest też prawda.
1: To jest, uwielbiam rzucać takimi cytatami w sytuacjach, wiesz, zwykła życiowa sytuacja, ale jak jestem przy kinie, to nie ma szans, żebym nie nawinął kawał czasu, już minął od kiedy postawili tu multikino. Po prostu...
0: A czyli ty też jesteś takim zapamiętywaczem...
1: Lubię, mam konkretną bibliotekę tego w głowie, ale w momencie, kiedy to się stało moim zajęciem takim turbo cały czas zajmującym głowę, to widzę też, że nie mam aż tyle miejsca, żeby na przykład z nowych, świeżych, bekowych wersów zapamiętywać. Ni cholery, to raz na jakiś czas, jak naprawdę coś wleci na pętli, ale po prostu przy sprawdzaniu tego wszystkiego, przy mieleniu tych singli i tych płyt, to już ulatuje. I co najlepsze, albo w sumie najgorsze, ze wszystkim tak mam. Na przykład zauważam, że co obejrzę, to już nic nie pamiętam, ale to po prostu nic. Nie wiem, co się działo po prostu 10 minut wcześniej, typu nawet oglądając Królową Przetrwania. Nie wiem. To już jest po prostu tak stiktokowany i przepracowany, przepełniony robotą MUSK. Ja mam takie pytanie zawsze do moich rapowych tutaj gości hip-hopowych, że wiesz, jak to jest. Przychodzą, bo trzeba podpromować płytę i tak dalej, i tak dalej. Wyobraźmy sobie, że w ten piątek wychodzi twoja płyta, która nazywa się, tak jak pisałeś tu kiedyś, gdzie ja to miałem, miała być Normicka Jazda.
0: O, fajne. Bandycka Jazda. Bandycka, czekaj, to chyba firma Bandycka Jazda była, nie?
1: Nie, Bandycka Jazda to była Fagata.
0: Aha.
1: Może firma też, nie pamiętam.
0: A w ogóle,
1: okaże się...
0: a propos firmy, pozdrawiam Boskiego Romana, który mi przesłał płytę swoją.
1: O, widzisz.
0: I Boneza, który mi przesłał płytę swoją.
1: Tak, bo ty pisałeś gdzieś to i ja to gdzieś tu mam i teraz sobie nie mogę tego rozczytać oczywiście, bo nie wiem czemu sobie tego nie wyboldowałem, ale pod jakimś jednym z takich pierwszych twoich wrzutek typu rap było, że to może zapowiada, a może nie, epkę bandy... Boże, Normicka Jazda. Więc wyobraźmy sobie, że Normicka Jazda wychodzi w piątek i ty masz teraz... 30 powodów, żeby ludzie sprawdzili twój nowy materiał, czas start. Dla ciebie to jest twoja kamera.
0: Powiem ci, Kaziu, że mi jest ciężko wykrzesać energię, żeby podpromować coś, co rzeczywiście jest. Więc jeżeli ja mam się produkować do czegoś, czego nie ma...
1: Wyobraźmy sobie taką sytuację, wejdź w rolę. Jesteś, teraz masz czapkę z prostym daszkiem do tyłu, koszulkę, wiesz, koszykarską, pod spodem t-shirt biały, buty, wiesz, mamy drogie buty, ale mamy jeszcze droższe buty. Mamy, myślę, że spokojnie jakiś limitowany model Jordanów z Off-White'em. Wiesz, przyjechałeś tutaj właśnie też G-klasą, i ta płyta, wszyscy na nią czekają. To ma być, miałeś beef z tym i z tym, rozstałeś się z żoną, upadła ci wytwórnia, wszystko się wydarzyło i na tej płycie po prostu ma być wszystko wyjaśnione, wszyscy na to czekają.
0: Okej, no to ja bym chciał zrobić jakiś wtedy taki reverse marketing. Ja na przykład uważam, że Taco Hemingway, Jakub Grabowski robią to świetnie, że właśnie jak wszyscy na to czekają, to ja już, wiesz, ja nie chcę do tego namawiać nawet. Słuchajcie, ja to wam dam, że to w ogóle jak... To jest śmieszne, że w ogóle Taco Hemingway na przykład to w ogóle robi jak Bóg dosłownie. W sensie, że on daje kamienne tablice i ludzie tak, daj nam! Ja pierdolę, co on tu... Dobra, dam nam! O Jezu! Zobacz! I wiesz, wszyscy tak, co on tu miał na myśli? Co on... I tak się to robi, uważam. A nie się chodzi i mówi, słuchajcie, naprawdę to jest dobra płyta. Naprawdę, w tym roku już... Normicka Jazda.
1: Zabrakło tylko sprawdź to.
0: I ważne hasło. Kupujcie polskie płyty.
1: Ładnie, miałem taką koszulkę. Sprawdźcie kawałki od Cezarego. Sprawdźcie jego stand-upy, speciale.
0: Zajmijcie się czymś fajnym.
1: Na stronie, powiedz stronę swoją, tam gdzie można
0: kupić.
1: Dokładnie. Sprawdźcie też tam, niech chłopak ma na tą kawę, bo jak wszyscy wiemy, kawa na mieście jest droga. To był Cezary.
0: Bardzo dziękuję za zaproszenie, Kaziu Rapgaz. Pozdrawiam wszystkich rapowych świrów. I czy my już możemy skleić taką pionę, wiesz, hip-hopowo-podcastową?
1: Jak powiem ostatnie zdanie. Które już będę mówił.
0: Dobra.
1: To był Cezary, to był Kaziu. Do następnego. Pa, pa. I terapiona. Ło, nawet siadło.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
4: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
3: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
5: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi Cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi Cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: Pan Rębiszewski?
7: We własnej osobie. Lotto poproszę.
8: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
9: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
10: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
0: Volkswagen. Po reklamie. Radio Kiss FM Kraków. To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
11: Elo, mamy 7. Premier spotkał się z szefami służb. To po niedzielnym ataku na zachodnią Ukrainę. Jeden z dronów uderzył w parking przy stacji benzynowej kilkaset metrów od polskiej granicy. Jak mówi Donald Tusk, niewykluczone, że Kreml będzie chciał zaatakować cele także na terytorium Polski. Na autostradach i drogach ekspresowych zostaną uzupełnione znaki. Tam, gdzie zaczyna się odcinkowy pomiar prędkości, pojawi się informacja o tym, jakie ograniczenie obowiązuje. Aleksander Zwierew zdobył drugi wielkoszlemowy tytuł w karierze. Niemiecki tenisista w finale US Open pokonał Amerykanina Bena Sheltona. Łoś sparaliżował wczoraj ruch kolejowy w pobliżu stacji Warszawa Centralna. Pojawił się na torach. Utrudnienia trwały ponad 80 minut. Zwierzę wróciło do natury.
12: Ruch zaczyna nam gęstnieć na głównych trasach, zwłaszcza tych oczywiście wjazdowych do miasta i tutaj najszybciej i najwięcej aut przybywa. Przypominam także, że w weekend ruszyły prace na ulicy Wrony. Chodzi o rozbudowę ostatniego fragmentu. Odcinek od ulicy Warchałowskiego do Skotnickiej jest zamknięty dla ruchu.

witam nas niezbyt miłą aurą. Przede wszystkim dzisiaj chmury na niebie, trochę przejaśnień, ale też warto być uzbrojonym w parasol, bo według zapowiedzi speców od pogody będzie dzisiaj padać deszcz, tak w okolicach południa bardziej może popadać. Na termometrach dzisiaj w Krakowie też niezbyt wysoka temperatura, bo maksymalnie do 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie w górę.

Jajka w poniedziałek. Wiem, że tęskniliście za waszą ulubioną prowadzącą. I know, ale easy, już jestem. Aż do 11 będę wam umilać czas, poranek, życie, szykowanie się do pracy, szkoły, stanie w kortach. No dosłownie wszystko będzie fajnie, obiecuję. Aha, no i mam najlepsze only drops and bangers w tym kraju, tylko w Radiu Kiss FM. Budzimy się, let's go! Radio Kiss FM. Na sam początek Tajla. Yeah.

0: Miley Cyrus w Radiu Kiss FM. Chyba lubicie tak samo jak my, prawda? Jest 7.11 i news z rana, jakiego się nie spodziewacie. W piątek w Warszawie odbyły się Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Tak, Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. Czyli są ludzie, którzy przez całe życie trenowali, żeby w odpowiednim momencie stanąć przed publicznością i zacząć ćwierkać. I co najlepsze, to nie jest żart. Przed Pałacem Kultury pojawiło się 20 finalistów i każdy próbował udowodnić, że brzmi najbardziej jak ptak. Była dziwonia, świergoty, pochukiwania. No generalnie Warszawa na chwilę zamieniła się w jeden wielki ptakogród. Ostatecznie zwycięzczynią została Irena Rosiewicz, która zachwyciła między innymi naśladując dziwonię. I wiecie co? Ja to absolutnie szanuję, bo każdy ma jakiś talent. Ja umiem śpiewać, ktoś umie grać na gitarze, robić salto, a ktoś potrafi przekonywująco udawać ptaka. I może właśnie tego potrzebujemy, bo jeżeli życie cię przytłacza, szkoła, rodzice, zawsze możesz wyjść na balkon i zostać po prostu gołębiem.
1: Radio Kiss FM. To trenduje. Sorry.

W Radiu Kiss FM na zegarach 7:21 i może to dobry moment, żeby wyjechać z domu, a może zahaczyć sobie o jakąś kawusię na mieście. Niech to będzie wasz znak. Dajcie sobie dzisiaj, a co? A ja wam dam najlepszą muzę. Only Drops and Bangers, bo jeszcze w tej godzinie Adela, Kubi producent, Livka, Kacperczyk and I love it.

0: Autopromocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te underowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radiu Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
3: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką, 149,99. Allegro Days do 14 września.
4: Orły oszczędzania są zawsze na plusie, bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: Nie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: Ty plus pomysł na obiad równa się sycąca promka w Carrefourze. Filet z kurczaka 40% taniej. 14,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 września. Cena przed obniżką 24,99.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne Luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda. Teraz ostatnia reklama.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Tylko z kartą Moja Biedronka. Kawy mielone i ziarniste Dalmayer Classic 500 gramów. 1+1 gratis. Limit dzienny 4 sztuki. Maksymalnie 2 gratis na kartę. A do tego wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Oraz wszystkie ręczniki papierowe Queen. 2+1 gratis. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka.
9: Po reklamie. Kiss.
11: Radio.
9: Kiss. To jest radio.
12: Daily Reminder, it's time, gdyż na zegarach 7:27 i przed wyjściem z domu muszę sprawdzić, czy wymyliście zęby, zjedliście śniadanie i czy wzięliście dobre humory po weekendzie. Jest poniedziałek, więc wiem, że to trudne, ale jakże istotne. A jeśli zapomnieliście, to mam nadzieję, że ten numer w radiu Kiss FM wam go przywróci. Swedish House Mafia.

0: Tate McRae zaczyna trendować, więc w radiu Kiss FM jest pierwsza. A ja mówiłam wam w piątek o skandalu na koncercie Eryka Moczko na Bemowie, że za dużo przekleństw, generalnie nie dla dzieci i młodzieży. No i gmina wrzuciła oświadczenie, a Eryk właśnie odniósł się do całej sprawy. Wrzucił na swój kanał numer I Love Bemowo, w którym w kilku zdaniach odniósł się do całej sytuacji i napisał: z uwagi na rozgłos, który pojawił się wokół mnie w ostatnich dniach, stwierdziłem, że wykorzystam go w dobry sposób, dorzucam więc swoją cegiełkę. Dziękuję, że jesteście. No kocham to, kiedy influ wykorzystują takie dramy na zrobienie czegoś dobrego. Ja wpłaciłam, a wy?
1: Radio Kiss FM. To trenduje.
0: No co podtrenduje w Radio Kiss FM? Of course!

tak ładnie się przyjął w sieci, u nas też leci głośno na głośnikach za 17 minut 8 i to całkiem dobry czas, jeżeli jesteście w drodze do szkoły lub pracy, a jeżeli dopiero wyjeżdżacie z domu, no to do odważnych świat należy. Easy, jest poniedziałek, w poniedziałki wybaczają spóźnienia, sprawdzone. A jeszcze w tej godzinie umilę

0: O nie, to wciąż oni. Myślałam, że już ich zwolnił.
1: No i wyjechać zawiasy.
2: Czemu to czynisz?
3: Siemano, to znowu my.
1: Daria Kulej.
3: I Nikodem Formella.
1: Tym razem jesteśmy z większą energią i z lepszymi pomysłami.
0: Nie, trzymajcie mnie, bo ja już nie mam siły.
3: Dobra, cicho tam, robisz to zły PR.
1: Specjalnie dla was szukamy najświeższych newsów, ploteczek, aferek. No, macie full pakiet.
3: A to codziennie od poniedziałku do piątku od 14. Nie może was zabraknąć. Elo.
4: Autopromocja. Reklama.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na Pepco.

0: pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
1: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
2: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu woda mineralna Muszynianka 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Butelka z kaucją. AMK Cafe Premium. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 37,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
9: Odwiedź salon KUS Automotive Kraków przy 20 PR-ów 10.
10: GWM. Go with more.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki e-Vitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
16: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
16: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
16: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki e-Vitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
17: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
18: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
17: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
18: W końcu będę miał kieszonkowe.
17: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
19: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
20: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
21: Teraz ostatnia reklama.
22: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
23: Volkswagen.
21: Po reklamie.

0: Saj v rádiu Kiss FM za 8 minútek 8 a my dziś w kalendarzu mamy dzień walki z wypaleniem zawodowym. No, że ten dzień akurat wypadł w tak pochmurny poniedziałek, jak my mamy z tym walczyć? No, sprawa jest przegrana na starcie. Oczywiście szefie żartuje, jest fajnie, git easy, tam jedziemy dalej z tym poniedziałkiem. How does it feel już teraz? Żeby nie zdążyło się zgasić, dokładamy do pieca w rádiu Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. Trend alert.

0: Czas na update Radia Kiss FM. Zbliżamy się do 8.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Na zegarach 8. Dziś zbiera się zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Być może wyjaśnią się dalsze losy prezesa Radosława Pisiewicza. Zarząd może powierzyć jednemu z zastępców czasowe pełnienie jego obowiązków. Jest śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku w szpitalu w Koninie. 88-letnia pacjentka wypadła ze szpitalnego okna. Do zdarzenia doszło w nocy z czwartku na piątek. Jak mówi Maria Baranowska z Komendy Miejskiej Policji w Koninie, śledztwo prowadzone jest w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci. Ukraina musi przestać atakować rosyjskie zasoby oleju napędowego. Tak mówi prezydent USA Donald Trump. Podkreślił, że rozmawiał już o tym z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim. Papież Leon XVI kończy 71 lat. W dniu urodzin odwiedzi Bibliotekę Apostolską. W Watykanie nie przewidziano specjalnych obchodów.
3: Z remontowych utrudnień przypomnę, że od weekendu trwa przebudowa ostatniego odcinka ulicy Wrony. Fragment od Warchałowskiego do Skotnickiej jest zamknięty. A dziś wieczorem drogowcy rozpoczną remont nawierzchni na odcinku od Ronda Piastowskiego do pętli autobusowej osiedle Piastów. Prace będą głównie nocami.

No i sprawdzamy, co nas czeka dzisiaj, jak chodzi o pogodę. Początek tygodnia niezbyt przyjemny. Na szczęście jutro i w środę powinno być lepiej, więcej słońca, no bo dziś przeważać raczej będą chmury. Trochę przejaśnień również, ale warto też mieć przy sobie parasole, bo zwłaszcza w okolicach południa może popadać deszcz. Co do temperatury, no to nieźle, bo maksymalnie na termometrach do 19 stopni.

Hello, hello, już po ósmej mamy poniedziałek i wiem, że nikomu się nie chce, ale damy radę. Witam was ja, Julka, będzie easy, zapewniam, w radiu Kiss FM z rana tylko tak. Only drops and bangers. Mamy 8:02, jedźcie ostrożnie, lepiej się nie spóźniać te kilka minut w poniedziałki, bo wiecie, no nie będzie wesoło, budzimy się, to jest, będzie przepotężny, fajny dzień. Czy jesteście gotowi? Już teraz Sunflower na początek tej pięknej ósmej rano. Cieszę się, że jesteście z nami w radiu Kiss FM.

0: 8:10 na zegarach i to będzie piękny poniedziałek, no bo cudowne wieści mam z rana od detektywów z TikToka. Julia Żugaj i Wojtek Przeździecki, zwany Oj Wojtkiem razem. No chyba mamy nową parę w polskim internecie. Fani Julii Żugaj i Oj Wojtka twierdzą, że wszystko na to wskazuje. TikTokowi detektywi zaczęli łączyć fakty i wyłapywać kilka szczegółów z ich sociali. Wspólne miejsca, podobne kadry i zdjęcia sprawiły, że internauci zaczęli podejrzewać, że Julia i Oj Wojtek mogą być kimś więcej niż tylko znajomymi. No i wisienką na torcie było wesele, na którym rzekomo byli razem. Najmocniejszy statement: Oj Wojtek potwierdził, że ma dziewczynę. No ja wątpliwości nie mam żadnych. My życzymy dużo buziaczków od Radia Kiss FM. Wojtek oficjalnie staje się najstarszą żugajką w Polsce.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip. Yes.

0: i Loser, jeżeli jesteście ciekawi, jaka jest ulubiona piosenka waszej prowadzącej Julki, no to ta ma szczególne miejsce w moim sercu, top 1 zdecydowanie. Ale więcej takich smaczków jeszcze w tej godzinie. Bergin, MJ Deli, Temper City z nowościami, Radio Kiss FM, Only Drops and Bangers.
1: Radio Kiss FM. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to energooszczędny odwilżacz tylko za 349 zł oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
9: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
10: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
12: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
14: Mamy niskie ceny.
15: 8200, 8600.
16: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
17: Potrzebujemy towaru
18: i pieniędzy.
16: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
19: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
20: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
17: to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to bluzy polarowe damskie i męskie za jedyne 59,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
18: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
21: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
18: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
21: W końcu będę miał kieszonkowe.
18: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
22: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
23: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
25: Włączamy niskie ceny.
26: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
27: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
26: Pieskie życie ma smak!
27: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
28: Teraz ostatnia reklama.
29: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
30: Jak tak, to Allegro.
28: Po reklamie.

28 minut po 8, a sociale rozgrzewa informacja o Ewie Chodakowskiej. Tak, to ta od ćwiczeń i jedzenia kalafiorów, która niedawno ogłosiła informację o rozwodzie z mężem. Ewka odpowiada wszystkim, którzy po jej rozstaniu najwyraźniej postanowili urządzić jej życie. Nowe zdjęcia, wielki uśmiech, pewność siebie i mocny komentarz. Tak wygląda kobieta smutna, bezdzietna i bez chłopa. Ewa podkreśla, że kobieta nie potrzebuje partnera, żeby być kompletna, ani dziecka, żeby być wartościowa. I dodaje, że można zakończyć małżeństwo bez wojny. I chyba najważniejsza lekcja, jeżeli po rozstaniu wyglądasz lepiej niż przed, to może jednak nie był to taki koniec świata. Chyba na słuchawkach u Ewy leci ten numer w zapętleniu. Per Jean i sama już teraz.

Radio Kiss FM. Jestem ciekawa, czy jedliście już śniadania, no bo poniedziałek, 8:35, chyba najwyższy czas, co? A może chcielibyście przepis na pyszne śniadanie, które zajmuje moment? Jeżeli nie wstajecie codziennie o 4:30, to jest całkiem realne do wykonania. Czyżby? Zaczynamy serię Ugotuj się z Julką. No nie namawiajcie, podam wam dzisiaj ten przepis, ale najpierw MJ Deli w Radio Kiss FM.

0: Radio Kiss FM.
1: Drops and bangers.
0: Poznajmy się trochę.
2: Hello,
0: everybody.
1: Hey, what's up?
0: Odezwij się do nas. Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Wyślij nam DM. Nagraj głosówkę. Co tylko chcesz.
1: Yes.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
4: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
7: Przezorny, zawsze ubezpieczony? W Jula mamy dla Ciebie benzynowy agregat prądotwórczy Stanley, moc 2,4 kW i automatyczny regulator napięcia. Tylko teraz zamiast 1599 dostaniesz go za 899 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?
8: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Jak?
9: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
11: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
12: Volkswagen. Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
15: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
17: Mamy niskie ceny.
18: Gabinet masażu, słucham.
19: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
18: Cześć, a co się dzieje?
19: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
18: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
19: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
18: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
7: Słuchaj, Marian.
6: No?
7: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
6: Aha.
7: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
6: Ta.
7: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
6: No i co, Barbara, i co?
7: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
6: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
0: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie, to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa, cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.

0: Urodzinowa oferta Vectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Po reklamie. Radio Kiss FM. Trend Alert. Yes.

0: Za 11 minut 9, a na antenie do nas zadzwoniła nasza słuchaczka Wiktoria. Cześć Wiki!
1: Hejka, hejka!
0: Gdzie cię zastaliśmy?
1: Gdzie mnie zastaliśmy? Właśnie jestem w sytuacji, gdzie muszę wyjść na pociąg, a rozmawiam z wami.
0: Ojej, to jest bardzo dobrze. Słuchaj, i słuchanie Radia Kiss FM, i rozmawianie z Radiem Kiss FM jest absolutnie na czasie. Jest jakaś twoja ulubiona piosenka, którą chciałabyś, żeby poleciała w Radiu Kiss FM?
1: Loser.
0: Loser? Dobra, to będzie jeszcze w tej godzinie. Cześć Wiki, super było i powodzenia.

0: Zbliżamy się do 9:00. Czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Wybiła 9:00. Ruszają utrudnienia na autostradzie A1 w Łódzkiem. Drogowcy muszą wymienić dylatację między węzłami Piątek i Kutno. Zajmą lewy pas trasy w stronę Gdańska. Jest apel o ostrożność i stosowanie się do oznakowania. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zapewnia, że postara się jak najszybciej uporać z pracami i przywrócić właściwą organizację ruchu w tym miejscu. Utrudnienia mają potrwać najpóźniej do piątku. Teraz stop znieczulicy, wyloguj obojętność. Ruszyła druga edycja tej kampanii. W tym roku dotyka obojętności w przestrzeni cyfrowej. Jelena Rybakina z Kazachstanu oficjalnie liderką światowego rankingu tenisistek. Iga Świątek jest 9:00. Terapia poznawczo-behawioralna może spowolnić proces starzenia biologicznego. To u osób cierpiących na bezsenność. Tak twierdzą amerykańscy naukowcy.

Ponownie w poniedziałkowy poranek patrzymy, jak wygląda sytuacja na drogach. No oczywiście o tej porze no to mamy poranny szczyt w pełni. Zderzak w zderzak na Kamieńskiego, Konopnickiej, Wielickiej, a także na Nowochódzkiej. Tutaj też mocniej depniecie na hamulec. Ścisk mamy tradycyjnie też na wjazdówkach do Krakowa, głównie na Zakopiance.

że poniedziałek, no to jeszcze pogoda kiepska, tak delikatnie mówiąc. Dzisiaj w Krakowie raczej przewaga chmur, do tego może popadać deszcz, zwłaszcza w okolicach południa. Może się też trochę przejaśniać, no ale generalnie jakieś duże przejaśnienia to nie będą. Jak chcecie więcej słonecznych chwil, to jutro i w środę. Co do temperatury, to nieźle, bo dziś maksymalnie na termometrach w Krakowie do 19 stopni.

A śpiewająco witam was o 9:02. Wysłuchacie Radia Kiss FM. Nadaje do was wasza ulubiona koleżanka Julia Wasielewska i razem przejdziemy przez ten poniedziałek. Będzie totalnie easy, no z takimi bangerami nie ma prawa być inaczej. Dzięki, że jesteście ze mną, bo przed nami jeszcze plotki, aferki, najnowsze wiralowe nuty, no i może jakiś suchar od Wasielewskiej. Bądźcie gotowi na wszystko, ale na pewno na to, że pokonamy ten poniedziałek razem i będzie on mega fajny. Zaczynamy na początek tej godziny Run Rabbit. We'll be right back.

0: 12 na zegarach i ploty, ploteczki, plotunie. Lady Gaga ukrywała coś od kilku miesięcy i uwaga, została mamą! 40-letnia ikona popu i jej narzeczony Michel Polański mieli w tajemnicy powitać na świat swoje pierwsze dziecko. Para nie wydała jeszcze oficjalnego komunikatu, ale paparazzi przyłapali ich podczas rodzinnego spaceru. Gaga miała na sobie dres, okulary przeciwsłoneczne i trzymała maleństwo w nosidełku, a obok niej szedł dumny tata. I chyba to jest ten jeden z niewielu momentów, kiedy Lady Gaga wygląda zupełnie jak zwykła mama, bez mięsa, bez sukni z mięsa, bez wielkiej sceny, bez czerwonego dywanu. Co ciekawe, Gaga od lat mówiła, że macierzyństwo jest jednym z największych marzeń i bycie mamą będzie jej kolejną wielką życiową rolą. No i proszę, królowa Bad Romance'ów właśnie urodziła owoc najpiękniejszej miłości. Gratulujemy młodym rodzicom. Program Twoje 9 miesięcy został ukończony z sukcesem.
1: Radio Kiss FM. Ten numer jest trendem. Are you ready
2: for... Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
0: Ten numer jest absolutnym trendem. Męskie granie, orkiestra już teraz!

0: Michiko trenduje, oj trenduje, a my gramy, bo wy kochacie. I to jest jakby okej, bo my też. Na zegarach 9.21, a jeszcze przed nami same bęgery w tej godzinie. Kubi producent, Katsa i Liv Kamrozu, No Way. Ileż wspaniałości w jednym Radiu Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. To jest Radio Kiss FM.

0: promocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te anderowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Autopromocja. Reklama.
3: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca. Stał też wrześniowy 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
7: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
8: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
7: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
8: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
7: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
9: Odwiedź salon KUS Automotive Kraków przy 20 PR-ów 10.
10: GWM. Go with more.
11: Co za dzień.
12: Co się stało?
11: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
12: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
11: Meliski?
12: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
11: Czyli to takie pastylki antystresowe?
12: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
11: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
12: Na mnie i na Meliski.
13: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
14: Castorama.
15: Teoria
14: i praktyka.
15: W teorii dobry plan wystarczy.
14: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
17: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
16: Jakim?
17: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
16: Juhu!
17: Już rezerwuję bilety na mit.krakow.pl.
16: Jest! A to daleko?
17: Aleja Pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
18: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Media Expert, taniej masz.
2: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Tebeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
3: Develia. Dobrze być w domu.
4: Teraz ostatnia reklama.
5: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Po reklamie.
7: 27 minut po 9.
8: Radio.
7: 27 minut po 9. Ja jestem Julka. Jestem tu z wami do 11. Nie pozbędziecie się mnie tak łatwo. Co więcej, nie zostawię was absolutnie samych, bo do 14. Od 14 Darka i Niko rozgrzeją was jak nikt inny trendującą muzyczką i ploteczkami, a od 22 Kiss Rap. Same raperskie sztosy, goście i Igusia. Dziś będzie naprawdę grubo. Pojawi się Zdunek na pokładzie. Oh yeah! A już teraz w radiu Kiss FM. End of beginning.

0: No takiego duetu to się człowiek nie spodziewał, ale to jest banger totalny, a ja dziś będę mieć horoskop dla wszystkich, którzy nas słuchają. Tak mi dziś gwiazdy podpowiedziały, a co? No myślę, że będziecie w szoku, ten poniedziałek jeszcze zaskoczy. Już teraz Adela w Radiu Kiss FM.
1: Radio Kiss FM. Too hot to skip.

0: Sobel w Radiu Kiss FM, a ja przychodzę z horoskopem dla wszystkich, którzy dziś Radia Kiss FM słuchają. Gotowi? Bo jest grubo. Dzisiaj gwiazdy mówią jasno, nie podejmujcie żadnych poważnych decyzji przed pierwszą kawą. Czeka was dzień pełen niespodzianek. Ktoś może was zdenerwować, ktoś może napisać musimy pogadać, a ktoś inny nagle przypomni sobie o was po 3 miesiącach ciszy w miłości, możliwy flirt, romantyczna wiadomość albo przypadkowe polubienia zdjęcia sprzed 7 lat. I wtedy zaczyna się prawdziwy dramat. Finanse gwiazdy zalecają oszczędzać. No to powodzenia z tym dniem dla nas wszystkich.
1: Radio Kiss FM.

0: Tuto promocja.
1: Ej, co my tu robimy?
2: Stara, nie wiem. Coraz bardziej podejrzane są te oferty pracy.
3: Halo, halo, czy nas słychać?
4: Z Kamiliny. Ta, ta, ta.
5: Och, będzie gorzej niż myślałam.
6: Siemano, tu Daria Kulej.
2: I Nikodem Formella.

0: promocja. Reklama.
1: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
8: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
9: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
10: Stał też wrześniowe 20-lecie. Tauron Arena Kraków 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków. Tauron Arena. 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
11: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
12: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
11: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
12: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
13: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda. Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu.

0: mg kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu od stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
1: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
4: Kaufland jest fresh, w Kauflandzie.
5: Od poniedziałku do środy śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. Zgadza się, śliwki podłużne 3,49 za kilogram z Kaufland Card Extra. A ogórki gruntowe kilogram tylko 3,49. Tak, tylko 3,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Teraz ostatnia reklama.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: Ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
6: Po reklamie. Radio Kiss FM.
11: Drops and bangers.
6: Same hity.
11: Kiss FM.

0: Dziwka w Radiu Kiss FM. Za 9 minut 10. What? Widzicie, jak ten poniedziałek szybko nam leci? No nie ma co, a ja bym delikatnie zaspała na dzisiejszy program przez wczorajszy Taniec z Gwiazdami. No generalnie Helena Englert wczoraj wywinęła taki piękny walc, owacje na stojąco. Wydaje mi się, że po tym odcinku już nie będzie problemu z zatrudnieniem, no bo chyba trudno było wyczyścić ten kalendarz na jesień, co?
1: Było mega łatwo, totalnie nikt nie chce mnie zatrudniać. Radio

0: update Rádia Kiss FM.
1: To je update Rádia Kiss FM. Voice by AI.
2: I już 10. Na początek Szwecja. Wybory parlamentarne wygrywa tam lewicowa opozycja. Tak wynika z przeliczenia 95% głosów. Trwa odbudowa po powodzi na ziemi kłodzkiej. Samorządowcy oceniają na razie pracę na 50%. Gdzie się nie obejrzeć, widać koparki i sprzęt budowlany, mówią mieszkańcy. Ale są zgodni. Trzeba odbudować jeszcze sporo, żeby później było ładnie. Z kolei na bezpieczeństwo związane z odbudową zapory i zbiornika trzeba jeszcze poczekać 5 lat. Rozwój AI trzeba regulować na szczeblu międzynarodowym, jak wzbogacanie uranu. Tak wynika z najnowszych specjalistycznych raportów, a pisze o tym New York Times. Coraz mniej chmur pojawia się nad Europą, przez to wzrosły dawki promieniowania UV, zdolnego wywołać rumień na skórze. Badanie przeprowadził międzynarodowy zespół naukowców z udziałem Instytutu Geofizyki Polskiej Akademii Nauk.
1: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
3: Tramwaj do Mistrzejowic pojedzie w poniedziałek 21 września. Tak zapowiedział pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik. Tydzień wcześniej mieszkańcy będą mogli zwiedzić nową infrastrukturę, między innymi tunel i podziemny przystanek. A teraz o remoncie Jordanówki w Parku Jordana. Zarząd Zieleni Miejskiej szuka organizacji, która nada temu miejscu nowe życie i połączy kameralną gastronomię z działaniami społecznymi.
4: Żeby na przykład właśnie był to podmiot, który przeciwdziała wykluczeniu społecznemu, aktywizuje zawodowo pewne grupy społeczne. Chcemy, żeby właśnie to było tego rodzaju miejsce, które spełni te warunki, będzie czymś więcej niż przedsięwzięciem komercyjnym.
3: Mówiła Aleksandra Mikolaszek z Zarządu Zieleni Miejskiej. Oferty w przetargu na dzierżawę pawilonu można składać do 23 września. Jak dobrze pójdzie, to już pod koniec roku będziemy mogli odkryć Jordanówkę na nowo. I jeszcze sport. Wisła Kraków pokonała 2-0 Jagiellonię Białystok w meczu 8. kolejki Ekstraklasy. Obie bramki zdobył wracający po kontuzji Rodado. Za godzinę o budżecie obywatelskim. Ważnych remontowych wieści dla kierowców, no to przypomnę, że w weekend ruszyły prace na ulicy Wrony, no i mamy zamknięty odcinek od Warchałowskiego do Skotnickiej. A dziś wieczorem z kolei drogowcy rozpoczną remont nawierzchni na odcinku od Ronda Piastowskiego do pętli autobusowej Osiedle Piastów. Te prace będą prowadzone nocami.

otwórzmy okno, no i sprawdźmy, co nam przyniesie pogoda w kolejnych godzinach. Na razie w Krakowie pochmurno i deszczowo, więc parasole lepiej mieć przy sobie. Trochę przejaśnień dzisiaj będzie na krakowskim niebie, no ale więcej chwil ze słońcem jutro i w środę. Co do temperatury, jaka nas dzisiaj czeka, no to maksymalnie na termometrach do 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie

4 minuty po 10 wysłuchacie najlepszego radia Kiss FM, jakie na tej planecie powstało. Nastrajacie się pozytywnie na poniedziałek samymi bangerkami. No i easy, jedziemy z tematem. Ja jestem Julka i mam nadzieję, że chociaż trochę umilam wam ten poranek. Zróbcie głośniej radio Kiss FM, żebyście słyszeli wyraźnie. Będą suchary, plotki, bangerki, aferki, anegdoty, dobra energia, I promise. A na dobry początek tej 10 BTS i Dynamite w radiu Kiss FM.

0: Na milion Mata i Łajcior, a ja tak jak wam obiecałam, oprócz Drops and Bangers mam ploteczki. Sandra Kubicka pokazała się 20 dni po operacji powiek i mówi wprost: zawsze chciałam mieć większe, bardziej otwarte oczy. Podobno na planach zdjęciowych słyszała: Sandra, otwórz oczy, a ona przecież są otwarte. No i zamiast dalej kłócić się z fotografami, postanowiła problem rozwiązać chirurgicznie. Minęło 20 dni, Sandra pokazała efekty i wygląda na bardzo zadowoloną. Jak sama mówi: ja podjęłam decyzję świadomie dla siebie, nie dla nikogo innego i nie żałuję. No to my trzymamy kciuki i gratulujemy. Jeszcze tylko trzeba uważać, żeby przy mrugnięciu oka nie zrobiła przeciągu.
1: Radio Kiss FM. To będzie prawdziwy banger.

Numer w radiu Kiss FM. I mimo, że mamy dopiero wrzesień, a nie styczeń, może to będzie motywacja dla nas wszystkich. Zenon Martyniuk schudł prawie 20 kg. Fani w szoku, zachwyceni, komentują piękną przemianę króla disco polo. Na każdym koncercie zostawiam na scenie 2 kg. W ten weekend zaczynam wertykulację ogrodów, a mam ich 3. Podczas takiej wertykulacji można schudnąć z 10 kg. I jakby pan potrzebował kogoś do tych trawników, to ja się zgłaszam, bo chętnie oddałabym swoje 10 kg komukolwiek.

0: reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
1: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Tebeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
7: Develia. Dobrze być w domu.
8: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
9: Stał też wrześniowe 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Co za dzień.
13: Co się stało?
12: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
13: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
12: Meliski?
13: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
12: Czyli to takie pastylki antystresowe?
13: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
12: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
13: Na mnie i na Meliski.
14: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Teraz ostatnia reklama.
15: Castorama!
16: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
15: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie.
17: Radio Kiss
0: FM. To jest radio.
18: Zbliżyliśmy się do 10.30, a więc ten poniedziałek zlatuje nam jak z płatka. Do piątku z godziny na godzinę jest coraz bliżej, a przed nami same hity z satelity. Miley Cyrus, Malcolm Todd, Tyla Oki czy modelki.
0: Radio Kiss FM. To trenduje.
18: To trenduje MJ Deli już teraz w

0: serio w Radiu Kiss FM za 21 minut 11. Chwila nieuwagi i kolejny sukces. Andziaks i Luka mają powód do dumy, bo ich córka Charlotte wygrała turniej tenisowy dla 6-latków, a później wystartowała jeszcze ze starszymi dziećmi do lat 8. Efekt: 2 złote puchary. Ale najlepsze jest to, że między meczami Charlotte wypadła 1, czyli młoda wróciła do domu z 2 trofeami i bez jednego zęba. Sport sportem, ale wróżka zębuszka też tego dnia miała niezły maraton.
1: Ej, yeah. Wbijaj na Insta Radia Kiss FM.
2: Follow us on Instagram.
1: I wybierz kolejnego bęgera. Wasze komentarze, wasza playlista. Yes.

Tyler, That Girl. Jeżeli chcecie więcej takich numerów, to dajcie nam znać na Instagramie. Wejdźcie przez radiokiss.fm i dajcie nam znać, co chcecie usłyszeć. My słuchamy, nie oceniamy i po prostu puszczamy. Nie uwierzycie? No to proszę sprawdzić Radio Kiss FM, Only Drops and Bangers. No i Suchar z Boi jeszcze dziś o poranku. Suchar od Wasilewskiej. Let's go!

0: reklama.
1: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy. Świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka 18,99 za kilogram. A do soboty wszystkie paczkowane kiełbasy krakowskie i żywieckie. Drugi tańszy produkt 70% taniej tylko z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
0: Codziennie niskie ceny.
2: Kategoria trawienie.
3: Po jednej nutce.
2: Ciężko na żołądku.
3: A teraz? Uczucie pełności.
2: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
2: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Trawisto.
4: Suplement diety Trawisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Trawisto i trawisz to. Aflofarm.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neozine Forte. Neozine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neozine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml Neozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
12: Lidl. To się opłaca.
0: Teraz ostatnia reklama.
13: Co za dzień.
14: Co się stało?
13: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
14: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
13: Meliski?
14: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
13: Czyli to takie pastylki antystresowe?
14: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
13: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
14: Na mnie i na Meliski.
15: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
0: Po reklamie. Same hity. Radio.
16: Kiss FM.
0: Radio Kiss FM.
17: Drops and bangers.

0: Run Rabbit Molly Elizabeth. Za 6 minut jest już 11. No to przyszedł czas na obiecany suchar od Wasielewskiej. No będzie naprawdę sucho, ale to jak codziennie, nie jak jesteście gotowi, no to ryzykuję. Uwaga. Ona kaszle, ono kaszle, on kaszle. Co to za czas? Czas na syrop!
1: Radio Kiss FM. Drops and bangers.

0: She doesn't mind w Radiu Kiss FM. Dziękuję wam za dziś. Zbliżamy się do 11:00. Czas na update Radia Kiss FM.
1: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
2: Jest 11:00. Prawo i Sprawiedliwość szykuje się na masowe protesty przed Trybunałem Konstytucyjnym. Przed budynkiem powstało miasteczko, będą też dyżury posłów. Potrzebne są szlaki transportu LNG z pominięciem cieśniny Ormus. Tak mówi minister energii Omanu podczas konferencji producentów i handlowców z branży gazowej. Powoli zbliżamy się do jesieni. W wielu miejscach jednak nie zabraknie słońca. Na termometrach zobaczymy też jeszcze całkiem przyjemne wartości. Jak mówi synoptyk Michał Kowalczuk, temperatura maksymalna wyniesie od 18 do 22 stopni. Na początku tygodnia trzeba się liczyć z przelotnymi opadami deszczu. Topnienie lodowców w Himalajach coraz większym zagrożeniem dla Indii. Tracą masę o 65% szybciej niż dekadę temu, co zwiększa ryzyko powodzi. Tak oceniają naukowcy.
1: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
3: Paweł Chudzio. 54 miliony złotych i 440 projektów do wyboru. Trwa głosowanie w 13. edycji budżetu obywatelskiego Krakowa. Mówi Mateusz Płoskonka z Urzędu Miasta.
4: Oczywiście mówimy o całym szeregu działań w zieleni, czyli rewitalizacji przestrzeni zielonych, parkach kieszonkowych, place zabaw, boiska, siłownie pod chmurką, czy wreszcie obszar szeroko pojętej kultury, od bardzo popularnych kin plenerowych po różnego rodzaju wydarzenia w formie czy to imprez kulturalnych, czy różnego typu warsztat. Czy różnego typu szkoleń.
3: Głosować można do 28 września stacjonarnie, w mobilnych punktach na terenie miasta albo elektronicznie przez stronę internetową budżetkrakow.pl. Ważne wieści dla kierowców. Wieczorem zmieni się organizacja ruchu na ulicy Piasta Kołodzieja. Drogowcy rozpoczną remont nawierzchni na odcinku od Ronda Piastowskiego do pętli autobusowej Osiedle Piastów. Prace będą prowadzone między godziną 18 a 5 rano. Ruch na remontowanym odcinku będzie odbywał się wahadłowo. Czwarta porażka z rzędu piłkarzy Krakowi. Tym razem ulegli na wyjeździe Wiśle Płock 1-3.
5: Na robienie jakiegoś dużego prania, bo dzisiaj w Krakowie pochmurno, deszczowo, spora wilgotność, no i mało słońca. Więcej takiego pogodnego nieba jutro i w środę. Dzisiaj, jak wspomniałem, może też trochę popadać, więc lepiej miejcie przy sobie parasole. Co do temperatury, no to maksymalnie na termometrach w Krakowie do 19 stopni Celsjusza. Ciśnienie w górę.

0: Reklama.
1: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pieczarki 500 gramów 4,99 za opakowanie. A do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Tak, teraz ziemniaki 99 groszy za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
2: Codziennie niskie ceny.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
4: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Wszystkie jaja od kur z wolnego wybiegu w promocji drugie 60% taniej. Oferta ważna do 19 września.
7: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
8: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
9: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i, co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
10: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
11: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wyciąg słowu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
12: Bo teraz w Lidlu jest akcja. Szkoły pełne talentów. Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci.
13: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
14: Lidl, to się opłaca.

0: kupować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
4: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
8: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
9: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
8: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
9: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
8: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
10: Odwiedź salon KUS Automotive Kraków przy 20 PR-ów 10.
11: GWM. Go with more.
12: Teraz ostatnia reklama.
13: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
12: Po reklamie.
14: Radio.

0: to promocja. Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: O co chodzi, czy Oki?
2: No o co chodzi? Iga Dudziuk czy inny prowadzący?
1: No, mam jakiś wybór?
2: Nie. I wy też nie macie wyboru. Włączajcie Radio Kiss FM.
1: W poniedziałki od 22 do północy.
2: Wpadnie twój ulubiony raper lub raperka.
1: I nawinie swój numer live. Ale też trochę pogada.
2: Puścimy najlepsze nowości, też te anterowe. Zapraszają
1: Iga Dudziuk
2: i Kamil Szufladowicz.
0: Kiss Rap w Radio Kiss FM. Kiss. Autopromocja. Reklama. Orły oszczędzania są zawsze na plusie. Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
3: Od 30 lat.
4: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
5: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
4: Jakim?
5: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
4: Juhu!
5: Już rezerwuję bilety na mit.krakow.pl.
4: Jest! A to daleko?
5: Aleja Pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety Travisto Fast.

0: to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
1: Trawisz to fast i trawisz to!
0: Aflofarm.
2: Pani Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem!
3: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.

0: suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pierogi ruskie Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,49. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
4: Desnoran?
3: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
4: Naprawdę?
3: Już mam chrapkę na Desnoran.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
3: Jak?
4: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
6: Po Desnoranie znika chrapanie.
5: Aflofarm.
7: Teraz ostatnia reklama.
8: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
7: Po reklamie. Radio Kiss FM. Trend Alert.

0: FM. Voice by AI.
1: Mamy 12. Nawet 90% uczniów w Polsce ma wady postawy. Najczęściej chodzi o kręgosłup, a powodów jest kilka. Jak mówi fizjoterapeutka pediatryczna dr Justyna Bloda, to ograniczenie aktywności fizycznej, siedzący tryb życia, nadwaga i otyłość, ale także nieprawidłowe nawyki. Największe ryzyko ich utrwalenia się pojawia się między 6 a 7 rokiem życia. Rosja podstępem werbuje Azjatów za pomocą fikcyjnych ofert pracy. Potem wysyła ich na front w Ukrainie. Tak twierdzą chińskie media. Co trzecia osoba w Unii Europejskiej zmaga się z chorobami mózgu. To dane Instytutu Rozwoju Spraw Społecznych. Migrena i choroba Alzheimera to największe wyzwania. Na koniec sport. Polacy zostali liderami grupy B Mistrzostw Europy. Broniący tytułu nasi siatkarze pokonali Macedonię Północną 3-0.
0: To jest update Radia Kiss FM Kraków.
2: Chudzio. Kolejne przesunięcie terminu, ale podobno już po raz ostatni. Tramwaj do Mistrzejowic ruszy za tydzień 21 września. Tak zapowiedział pełniący obowiązki prezydenta Krakowa Stanisław Kracik. Nowa, około 4,5-kilometrowa linia połączy Mistrzejowice ze skrzyżowaniem ulic Lema, Mogilska, Meissnera, Aleja Jana Pawła. A tymczasem zabytkowe i współczesne tramwaje przejadą przez Kraków w paradzie. To czeka nas w niedzielę. Tramwaje przejadą z zajezdni Podgórze do zajezdni Nowa Huta. Narodowy Stary Teatr otwiera sezon i proponuje nowy sposób odkrywania swojego programu. Śladem muzealników repertuar będzie można odkrywać przez 5 ścieżek kuratorskich. To propozycje pozwalające łączyć spektakle z koncertami, wystawami i debatami. Teatr ma stać się też bardziej dostępny dla rodziców.
3: Bardzo dzisiaj ważna grupa, którą musimy zauważać, a z drugiej strony przestrzeń doświadczeń. Rozumiemy zadania narodowej sceny o wiele więcej i głębiej niż tylko tworzenie spektakli na scenach.
2: Mówił Jakub Skrzywanek, zastępca dyrektora do spraw artystycznych Narodowego Starego Teatru. Początek nowego tygodnia nie rozpieszcza nas jakoś pogodowo. Dzisiaj w Krakowie pochmurno i deszczowo. Trochę przejaśnień, ale bez szaleństw. Raczej na większe przejaśnienia i chwile ze słońcem możemy liczyć jutro i w środę. Ale wracając do tego, co dziś w pogodzie się dzieje, na termometrach nieźle, bo nawet do 19 stopni Celsjusza maksymalnie. Wiatr słaby, ciśnienie natomiast poszło w górę, powietrze w normie.

0: Autopromocja.
1: O, zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
2: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
3: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
2: No dobra. Hejka, kochani, tu wasza ulubiona prowadząca Julia Wasielewska. Mimo tego, że zaczynamy program od 7, to jest jakby okej, okay, damy radę. Easy, jazda z tematem Radio Kiss FM.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Ptaszki ćwierkają, że teraz w Leroy akcja 3+1 na wrzosy trwa. Kupujesz w klubie 3 dowolne wrzosy lub wrzośce, a czwarty najtańszy masz w prezencie. Miksuj jak chcesz. Wrzosy lub wrzośce w różnych kolorach. Pośpiesz się, bo takiej okazji jeszcze nie było. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
5: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry chwalec.
6: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
7: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
6: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
8: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
9: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. A ser żółty w plastrach Mlekpol 3,99 za opakowanie 150 gramów przy zakupie dwóch. Kaufland.
10: Oto kuchnia, miejsce codziennej pracy i wielkich przemian. Od targowiska przez pełną zakupów Anuszkę, aż po elektryczne cuda techniki w naszych domach. Kuchnia od kuchni. Nowa wystawa czasowa w Muzeum Inżynierii i Techniki. Maszyny, które ułatwiły życie w polskich domach w XX wieku, dziś znów w akcji. Zatem ustaw się w kolejce do Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie, ulica Świętego Wawrzyńca 15, www.mitkraków.pl.
11: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
12: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
13: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
14: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
15: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
16: Elektryk? Pewnie drogi.
15: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
16: Co? Z serwisem i gwarancją?
15: I tylko 10% opłaty wstępnej.
16: Tylko gdzie jest haczyk?
15: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
16: Czekaj, 30 tysięcy?
15: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.

0: reklama.
1: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
2: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze. I ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie. A co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
12: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
14: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. 2 pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz.

0: za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
3: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
4: Neomag Cardio. Więcej niż magnes. Wydział Skłogu wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Jest 13. Szef PKO Radosław Piesiewicz nie wyjdzie na wolność. Nie zgodził się na to Sąd Okręgowy w Katowicach. Noście odblaski, apeluje o to policja, bo coraz wcześniej zapada zmrok i jesteśmy trudniej widoczni na drodze. Nosząc odblaski dajemy kierowcom więcej czasu na reakcję. Bez odblasku pieszy w ciemności jest widoczny z odległości zaledwie około 20-30 metrów. Z odblaskiem kierowca zauważy cię nawet z 200 metrów. Z powodu aktywności wulkanu Etna na Sycylii lotnisko w Katanii nie przyjmuje samolotów. Tak ma być. Dziś do godziny 16. Prototyp terenowego Poloneza z 83 roku można oglądać w Szczecinie. To jedyny egzemplarz, który przetrwał. Samochód będzie do połowy grudnia w Muzeum Techniki i Komunikacji. Po nim oglądać będzie można ciężarówkę Lublin.

0: Kiss Rap w Radiu Kiss FM. A może by tak? 2 godziny damskiej rap gry.
1: Dobry pomysł, tylko co z tym kobiecym rapem?
2: Raperki w hip-hopie przeważnie były postrzegane jako akcesorium do rapera przez wiele, wiele lat.
1: No to czas zmienić zasady gry. W poniedziałek biorę stery, a moim gościem będzie Zdunek.
3: Myślą, że używam gusta, do tego mi sklepia, a wasza atencja.
0: Kiss Rap. Poniedziałek od 22 do 24.
1: Dziewczyny rządzą, a panowie mogą tylko słuchać.
0: Kiss Rap w radiu
4: Kiss FM.
0: Kiss. Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
8: Mamy niskie ceny.
9: Castorama!
10: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
9: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkty łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
11: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych, a dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
12: Develia. Dobrze być w domu.
13: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze. Jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
14: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
15: Stał też wrześniowe 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
16: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz 2 już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
17: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
18: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
17: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
19: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
20: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
21: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na crediagricole.pl/firmy.
2: zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
2: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
2: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
2: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
2: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
22: Teraz ostatnia reklama.
23: Mama!
24: Cześć, kochanie.
25: Co chcecie na obiad?
26: Cebulański rę!
27: Pierogi z serem!
28: Makaron carbonara!
29: Fasolka po brytońsku.
25: Kochani, to nie jest restauracja.
29: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
25: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
29: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
22: Po reklamie.

0: Reklama.
1: Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
3: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
3: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
4: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
5: W każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
6: No, przyjechali tylko się rozglądać, ale nie mają jak.
7: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
8: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
9: Desnoran?
8: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
9: Naprawdę?

0: na świeże spojrzenie,
1: na wielkie wejście, na wieczorny chill,
0: na skórę,
1: która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę.
0: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
2: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g/5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
4: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne Luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa Megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Dobra droga, warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na Ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
9: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
12: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
11: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Teraz ostatnia reklama.
15: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
16: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan

0: lata do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
1: Od 30 lat.
0: Po reklamie. Radio Kiss FM. To jest banger.

0: Kiss FM. Voice by AI.
1: Jest 14. Dron z Rosji znaleziony w Bałtyku. Jak informuje szef Ministerstwa Obrony, był w rejonie miejscowości Rusinowo koło Jarosławca. 12 zastępów Straży Pożarnej gasi pożar na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku. Ogień pojawił się w jednym z remontowanych budynków. Nowe znaki pojawią się na drogach. Będą informować o odcinkowym pomiarze prędkości. Tablice będą zawierać odwzorowanie znaku ograniczenia prędkości. Dzięki temu kierowca natychmiast otrzyma precyzyjną informację o limitach obowiązujących na całym kontrolowanym odcinku. To na razie projekt. Będzie testowany na wybranych odcinkach dróg. Uważajcie w górach. Na przykład w Beskidach warunki na szlakach są trudne. Jest mokro i ślisko.
2: No hejka, kochani, z tej strony wasz ukochany duet, który zawsze wjeżdża na pełnej, Daria Kulej
3: i Nikodem Formella, siemano.
2: Program na dziś jest mocny. Ploteczki ze świata, sport, dramy, które będziemy analizować, nowe wiralowe trendy i to, co bujało dziś i przez weekend polskie media.
3: A was zaraz będą bujać najlepsze hity, które dla was przygotowaliśmy.
2: Yes.
3: Mocne bęgery, nowiutkie dropy i muza, którą albo już kochacie, albo dopiero poznajecie. Nie ma za co. Dobra, to lecimy. Let's go!
2: A poniedziałek rozpoczynamy numerem, który naprawdę buja wszystkich. MJ Deli, Deli Supreme. No ten numer chyba nie zejdzie nam jeszcze długo, co?
3: On będzie z nami jeszcze bardzo długo. Lecimy z tym.

0: pełny wjechał też w ten weekend finał US Open. Oglądałaś?
1: O, ja nie oglądałam, ale ty oglądałeś chyba i mi zrobisz teraz dobry update.
0: Oczywiście, że tak. Tutaj krótkie podsumowanie. No, Rybakina grała z Sabalenką. Rybakina finalnie wygrała, ale one szły dosłownie łeb w łeb. No i gdy Rybakina zwyciężyła, no to Sabalenka rozwaliła na koniec rakietę. To taki znany nam moim zdaniem symbol. Ale było po niej też widać stres w trakcie gry. No i kazała facetowi z kamerą spadać, choć użyła ostrzejszych słów i powiedziała, że ostatnie co teraz chce, to przemawiać. No i ja uważam, że generalnie najbardziej współczuję jej mężowi po tym meczu, dlatego że ona jest mocna, moim zdaniem, również prywatnie, nie tylko na korcie. Radio Kiss
1: FM. A czy ty już w ogóle doświadczyłeś jakiegoś zapalenia warszawskiego opon mózgowych?
0: Coś tam było.
1: Okej, no to zaraz będziesz miał jeszcze większe.

0: W radiu Kiss FM. Nikodem, pokażesz mi swojego ptaka?
1: Ja ci pokazuję, jak moje ciało, moje talking body.
0: Nie, to ja ci teraz opowiem o warszawskim zapaleniu opon mózgowych, bo odbyły się trzecie Mistrzostwa Polski w naśladowaniu ptaków. No i wygrała Irena, która naśladowała strzyżyka i ja ci teraz puszczę. Posłuchaj sobie, jak to wyszło.
1: No, wow. Ma dziewczyna doświadczenie. Pewnie,
0: z ptakami.
1: No, z ptakami. Pewnie nie z niejednym obcowała. Radio Kiss
0: FM. A już za chwilę powiemy wam o nowym koncie na Instagramie, więc koniecznie bądźcie z nami.

0: Powiedz, gdzie nas słuchasz, co właśnie robisz i jak mija ci dzień. Nagraj głosówkę, co tylko chcesz.
1: Taka sytuacja, nie?
0: Numer naszego WhatsAppa znajdziesz na radiokiss.fm. Kiss my DM. Autopromocja. Reklama.
2: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
3: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
2: Znaczy, Frosta kupiłeś?
3: Proście, się nie da.
4: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
5: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
6: Gabinet masażu, słucham.
7: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
6: Cześć, a co się dzieje?
7: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
6: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
7: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
6: Kochana, sam go stosuję.
8: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
9: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
10: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
9: Od poniedziałku do środy mleko UHT Polmlek 3,2% złoty 33 zł za litr przy zakupie 6. A wszystkie wędliny w plastrach z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Kaufland.
11: 18,47, 12.
12: Co liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto.
12: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
11: To ja też chcę!
12: 24, 30.
13: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zanurz się w świecie włoskich namiętności. Dawid Ogrodnik, Laura Breszka, Oriana Celentano, Alessandro Parello w nowym serialu, który rozpali emocje do czerwoności. Felicita. Oglądaj od poniedziałku do środy o 20.30 w TVP1 i TVP VOD.
15: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
16: Dobra, zdradź sekret.
15: Jaki sekret?
16: No, ten twój patent na zakupy.
15: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
16: Tylko w Modivo?
15: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
16: I co z tym cashbackiem?
15: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
16: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
17: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
18: Volkswagen.
0: Teraz ostatnia reklama.
19: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
20: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
21: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
0: Po reklamie. To jest radio Kiss FM.

0: Najlepsze dropy i bangery w Radiu Kiss FM, a Jennifer Lawrence oficjalnie na Instagramie. Jeżeli pojawią się jakiekolwiek negatywne komentarze, może to zranić Dzidzie. Ja jestem Dzidzią, cytuję jej story. No ale sama kiedyś przyznała, że miała już fake konta, żeby ludzi sobie bajtować na Insta.
1: O, no ale Jennifer, my Cię witamy bardzo serdecznie i czekamy teraz na Twojego obsa na naszym Instagramie.
0: Yes.
1: Pozdro.

0: Self Aware w radiu Kiss FM. I powiedz mi, Nikodem, czy ty już jesteś przebodźcowany przez internet?
1: Nie, totalnie, jeszcze nie. Jeszcze nie jestem przebodźcowany.
0: Więc mam nadzieję, że nasi słuchacze też nie są przebodźcowani, bo w tym momencie musicie wyjść na naszego Instagrama Radio Kiss FM i tam są naprawdę super materiały. Co tam znajdą?
1: Znajdą tam, no co, no jest Kiss My News, są relacje z wywiadów z zeszłego tygodnia, kulisy ze studia. Mega, mega dużo i ja mega lubię to, że jest tam mega dużo nas.
0: Wbijajcie!

0: Kiss Rap w Radiu Kiss FM. Może by tak, 2 godziny damskiej rap gry.
1: Dobry pomysł, tylko co z tym kobiecym rapem?
2: Raperki w hip-hopie przeważnie były postrzegane jako akcesorium do rapera przez wiele, wiele lat.
1: No to czas zmienić zasady gry. W poniedziałek biorę stery, a moim gościem będzie Zdunek.
3: Myślą, że używam gusta, do tego mi sklepia, a wasza atencja, ja zawsze tam ci nie trzeba.
0: Kiss Rap. Poniedziałek od 22 do 24.
1: Dziewczyny rządzą, a panowie mogą tylko słuchać.
0: Kiss Rap w Radiu
4: Kiss FM. Kiss.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
9: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
15: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto.
3: Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
2: To ja też chcę!
3: 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
5: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: w Radiu Kiss FM, no ale teraz potańczyliśmy z Nikodemem, no naprawdę świetny numer, a my teraz przechodzimy do świetnej informacji, bo Lady Gaga urodziła!
1: Gratulacje!
0: Brawo! No oczywiście paparazzi ją wyhaczyli, ale no mimo to my się dla niej cieszymy.
1: Zgadza się, maluch na pewno będzie prędko mówił imię mamusi, to pewnie na pierwszego słowa to będzie gu gu gaga, coś takiego.

0: Malcolm Todd, Earrings na pełnej w Radiu Kiss FM. Jakie jest twoje, jakieś takie główne źródło informacji?
1: No, na przykład internet.
0: Myślałem, że powiesz, że update Radio Kiss FM, na który was właśnie zapraszamy.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 15. Ceny na stacjach paliw w tym tygodniu będą dalej rosnąć. Takie są prognozy ekspertów. Jednak według Urszuli Cieślak z BM Reflex nie sięgną 10 zł. Rusza śledztwo w sprawie włamania grupy influencerów do szpitala w Miastku. Był pusty, bo placówka złożyła wniosek o upadłość. Grupa nagrała film i zrobiła sobie sesję zdjęciową w placówce. Na materiałach widać, jak leżą na łóżkach szpitalnych czy siedzą przy sprzęcie medycznym. Szpital złożył już oficjalne zawiadomienie o przestępstwie. Według władz szpitala po wizycie influencerów uszkodzone zostały drzwi oraz zamki. Ponad 54 tysiące złotych. Tyle dostaje najbogatszy polski emeryt. Z kolei najniższe emerytury są zaledwie kilkugroszowe. Naturalna gąbka morska ma w sobie plastik. Badacze znaleźli w niej drobiny i folie.
1: Minęła 15, a nam nie mija humor, bo pomijając, że w naszym studiu jest mega wesoło, to muza, którą puszczamy, no to po prostu wprowadza nas automatycznie w stan tańczenia i w ogóle szaleństwa. A takiej muzy jest u nas sporo, bo gramy najnowsze dropy i najmocniejsze bangery i dbamy o to, żeby czas mijał mega przyjemnie.
0: Dbamy też, żebyście zawsze mieli info o najświeższych ploteczkach, dramach i trendach, które są teraz viralem. No to co? Lecimy na pełnej. Nikodem Formella
1: i Daria Kulej i Radio Kiss FM.

0: Temper City, Reverse Psychology na pełnej wiekało w Radiu Kiss FM. Mordeczki, no, chcielibyśmy z wami porozmawiać, tak sobie teraz właśnie rozmawialiśmy z Darią, więc wbijajcie na naszego WhatsAppa radiokiss.fm, tam wchodzicie na stronę, przekierowuję was właśnie na naszego WhatsAppa i tam wysyłajcie nam głosóweczki o treści.
1: Czego wam się dzisiaj mega nie chce? Co po prostu wam sprawia największą trudność i najchętniej przełożycie to na kolejny dzień? Czego wam się dzisiaj mega nie chce? Na przykład mi się nie chciało dzisiaj wstać, ale finalnie wstałam do pracy.
0: Jesteś taka silna.
1: Dzięki.
0: Mega mi imponujesz. I mega mi zaimponuje, jak wbijecie do nas na radiokiss.fm, przekierowanie na WhatsAppa. Czego się wam dzisiaj mega nie chce? Czekamy.
1: A za najfajniejsze głosówki coś wam fajnego z naszego merchu wyślemy, także naprawdę warto się postarać. Czego wam się dzisiaj mega nie chce? Radiokiss.fm. A teraz na antenie Radia Kiss to coś. Wy macie to coś.

0: Radio Kiss FM, Only Drops and Bangers i wlechały do nas właśnie takie dropy i bangery, ale w formie głosoweczek, także może posłuchamy sobie, jakie były tutaj nasze faworyty.
1: Co nam Werka powiedziała, czego jej się dzisiaj nie chce, uwaga.
2: Mi się dzisiaj nie chce jutro iść do pracy.
1: O Wera, my cię totalnie rozumiemy, nam się też nie chce codziennie tak naprawdę, ale jutro,
0: jutro to już w ogóle by się nie chciało.
1: Oj, nie ma co. I mamy jeszcze głosówkę od Magdy, posłuchajmy, czego Magdzie się dzisiaj nie chce.
3: Wracam właśnie z pracy. To...
4: Reklama. Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
5: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
4: O, pieskie życie ma smak!
5: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
6: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
12: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
13: Stał też wrześniowe 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
14: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste sery, wędliny i przekąski. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu francuskim. Już dziś wszystkie wędliny Duc de Coeur i French Style 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur 144 gramy 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
15: Lidl. To się opłaca.
16: Castorama.
15: Teoria
16: i praktyka.
15: W teorii dobry plan wystarczy.
16: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
17: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
18: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Bebeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na ciebie przez dwa dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
19: Develia. Dobrze być w domu.
20: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
21: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
20: TravistoFast i Travisto.
21: Aflofarm.

0: co podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
7: Teraz ostatnia reklama.
8: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Po reklamie.

0: Poprosiliśmy was o nagrywanie głosówek, czego wam się dzisiaj najbardziej nie chce robić. No i wpadła taka głosówka, która nas...
1: Wow. Aż mi ślinka cieknie, lecisz z tym.
2: Wracam właśnie z pracy, to mi się bardzo chce, ale mega mi się nie chce robić bigosu, na który mam od rana strasznie mocną ochotę.
0: Ikona! Nie, naprawdę, Magda jest ikoną. Bigos we wrześniu, kochamy, pozdrawiamy. I za tę wspaniałą głosówkę coś ci fajnego wysyłamy.
1: A ty nam wyślij bigos, please.
0: A teraz wam dajemy, już nie wysyłamy, ale dajemy świetny numer Karol G, Baby Wow.

0: Słuchacie Radia Kiss FM, Only Drops and Bangers. I mamy dla was bangera, bo 84-letnia pani Krystyna Zobola wspięła się na rysy, wow, i tym samym zdobyła wszystkie szczyty Korony Gór Polski.
1: Wow, no pani Krysiu, naprawdę. Jesteśmy chyle very czoła. Impressed. Ja bym pewnie brzmiała przez całą drogę tak.
2: No, a daleko jeszcze?
3: Tak.
2: Daleko jeszcze?
4: Tak.
2: No to daleko czy nie?
4: Nie.
2: Serio?
4: Nie!
0: Tak czy siak.
1: To bym była ja. A teraz przenosimy się już nie w góry, tylko nad morze, bo Sopot, Żabson, Helwig, Santino wjeżdża na antenę Radia Kiss FM i pobuja nas wszystkich.

0: I mam dla was takie typowe info z Warszawy, dlatego że ponownie ktoś zdecydował się wspiąć na najwyższy budynek Unii Europejskiej. Był to Francuz, 26 lat, a na dachu już czekała policja.
1: Wow, uwielbiam, jak ktoś spełnia marzenia. Wydaje mi się, że on chyba w dzieciństwie ewidentnie chciał zostać Spider-Manem.
2: Radio Kiss FM.
0: A zaraz bijamy do was z mega słodziutką informacją. Przygotujcie się na to.
2: To jest radio.

0: Kiss Rap w Radiu Kiss FM. A może by tak? Dwie godziny damskiej rapgry.
1: Dobry pomysł, tylko co z tym kobiecym rapem?
2: Raperki w hip-hopie przeważnie były postrzegane jako akcesorium do rapera przez wiele, wiele lat.
1: No to czas zmienić zasady gry. W poniedziałek biorę stery, a moim gościem będzie Zdunek.
3: Myślą, że używam gusta, to tak mi sklepia, a wasza atencja, ja zawsze tam, gdzie nie trzeba.
0: Kiss Rap. Poniedziałek od 22 do 24.
1: Dziewczyny rządzą, a panowie mogą tylko słuchać.
0: Kiss Rap w radiu
4: Kiss FM.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
6: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A ser rycerski Edam 135 gramów. Teraz tylko złoty 79 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 6,19. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
7: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
11: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
10: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
11: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
12: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
13: Castorama!
14: W teorii przydałoby się wyremontować łazienkę, zmienić wannę, może meble, lustro.
13: No to w praktyce jest tylko jedno słuszne rozwiązanie. Castorama! Gdzie już od środy dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na produkt. Łazienkowe. Akcja trwa od 16 do 21 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
15: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero. Karta

0: super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
3: Desnoran?
2: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
3: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
2: Jak?
3: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
5: Po Desnoranie znika chrapanie.
4: Aflofarm.
6: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
7: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
6: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
8: Skoda.
9: Teraz ostatnia reklama.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się. Już dziś. Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
9: Po reklamie. Radio Kiss FM. Trend

0: No buja ten numer i chyba nie przestanie długo bujać. Tak jak mega słodkie informacje. I teraz przechodzimy do was z taką, czy listy naukowcy opracowali specjalne kombinezony dla rannych pingwinów. Mają przyspieszyć one gojenie ran po zaplątaniu się w sieci rybackie. No mega słodko no, te mega pingwiny słodkie. Wyglądają.
1: Ogólnie najlepiej, gdyby do takich sytuacji w ogóle nie dochodziło, ale jest to generalnie dobry news.
0: Cutie.

0: Loser, totalnie na pełny wjechał w Radiu Kiss FM. A jeżeli wy nie chcecie być loserami, to słuchajcie naszego update'u Radia Kiss FM,
1: który już teraz wjeżdża na antenę, więc zróbcie głośniej.
2: What's up? Co tam w Krakowie?
3: Paweł Chudzio. Zwiedzanie blisko 30 obiektów, niemal 50 wydarzeń oraz ponad 20 autorskich spacerów. Zbliżają się podgórskie Dni Otwartych Drzwi. Tegoroczna edycja w dniach od 25 do 27 września. Będzie zaglądanie do na co dzień niedostępnych obiektów, będą też liczne spacery. Trasy prowadzić będą również przez mniej znane zakątki Podgórza i innych części prawobrzeżnego Krakowa. A teraz zerkamy do klubu Hyde Park. Macie słabość do zmierzchu? Jeśli tak, no to wpadnijcie do Hyde Parku 13 listopada. Tej nocy parkiet zamieni się w Królestwo Wampirów i Wilkołaków. Wybrzmią soundtracki z filmów, dark pop, emo, indie i największe hity lat 2000. A muzyce będą towarzyszyć kultowe sceny ze zmierzchu. I jeszcze zerkamy na koniec do klubu spotkań Poczta Główna, bo tam w piątek czeka nas noc polskich hitów. Będą stare klasyki, jak i nowsze przeboje. Bawcie się dobrze, do usłyszenia.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 16. Marian Kmita będzie pełnił obowiązki prezesa PKOL. To jeden z wiceprezesów. Przejmie obowiązki aresztowanego prezesa Radosława Piesiewicza. Utrudnienia na A2. Autostrada jest zablokowana w kierunku Poznania po kolizji ciężarówki, która uderzyła w przydrożne barierki. Według Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad utrudnienia w ruchu mogą potrwać do godziny 17.30. Sesja zdjęciowa na torach kolejowych. Na taki pomysł wpadły dwie nastolatki w Radomsku w Łódzkien. Dziewczynki stojące około 200 metrów od przejazdu zauważyli policjanci. Gdy ich radiowóz przejechał przez przejazd, rogatki zaczęły się opuszczać. Wtedy mundurowi podbiegli do nastolatek i ściągnęli je z torów. Szykuje się nowy film z serii o Jamesie Bondzie. Jest już pierwsza wersja scenariusza, ale daty premiery filmu jeszcze nie ma.
0: Na zegarach jest już po 16, a my nie zwalniamy tempa i lecimy na pełnej. Na tę godzinę rozkład jazdy chyba was nie zaskoczy. Dopilnujemy, żeby rozbujały was fresh dropy, dowalone bęgary i obiecujemy, będzie mega, mega ciekawie.
1: A do tego będzie bardzo dużo ploteczek i ciekawostek, newsików, czyli to, co my najbardziej lubimy, więc let's hear it! Daria Kulej.
0: Nikodem Formella.
1: I Animal na antenie Radia Kiss FM.

0: umím.
1: Ginza, ale ty się ruszasz.
0: Wow, umiem tymi bioderkami kręcić.
1: No pewnie.
0: A teraz przechodzimy do OG ekipy, bo wujek Łuki zdradził, dlaczego OG ekipa Freeza się rozpadła. Otóż to wcale nie chodziło o te schody, o których było mówione, tylko o to, że po prostu spędzali ze sobą 24 na dobę. Ze sobą mieszkali, jeździli na wakacje, cały czas ze sobą spędzali czas, więc już finalnie ich ta przyjaźń trochę wygasła, już tak średnio
1: no,
0: im
1: teraz,
0: poszło.
1: I teraz właśnie rozumiem, czemu nie spędzamy weekendów razem, kochana, i dlatego nasz duet jest taki udany.
0: Tak, czyli to nie kwestia tych pier... schodów.

0: Coś w Radiu Kiss FM, a ja mam dla ciebie to coś, co mnie rozwaliło, bo I Show Speed wywalił się na rowerze w Nowym Jorku. Jedzie jak gdyby nigdy nic i bam, stracił balans. Jego ochroniarz podbiega i go podnosi niczym o dzieciaka. Je. I najśmieszniejszy jest fakt, że w zasadzie czekasz, ktoś podejdzie i go podniesie.
1: O nie, po pierwsze, gdzie on miał kask, a po drugie, no w sumie, gdybym dostawała tyle hajsu, co jego ochroniarz, to też bym za nim biegła. Radio Kiss FM. A już za chwilę wbijamy do was z ploteczką o super świeżej aplikacji.

0: Radio Kiss FM. Shops and bangers. Autopromocja. Reklama.
1: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
2: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
3: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Co to jest najniższa cena Jula? Najniższa cena Jula to 5-poziomowa suszarka do grzybów tylko za 89,99 oraz mnóstwo innych produktów w super cenach. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
14: Teraz w Netto polskie jabłka wczesne luz tylko 2,99 za kilogram, aż o 57% taniej. A filet z piersi kurczaka sztuka mięsa megapaka jedynie 15,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
15: Kategoria trawienie.
16: Po jednej nutce.
15: Ciężko na żołądku.
16: A teraz?
15: Uczucie pełności.
16: Dobrze. I ostatni.
15: Gazy.
16: Świetnie. A co można na to zaradzić?
15: Najlepiej zastosować Travisto.
17: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
18: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
19: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
18: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
20: Skoda.
0: Teraz ostatnia reklama.
21: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
22: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
21: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Po reklamie. Radio Kiss FM.

0: Najlepsze dropy i bangery w Radiu Kiss FM. A jak chcecie mieć je wszystkie pod ręką, no to wbijajcie na naszą apkę. Macie ją i na App Store, i na Androidzie. Ściągajcie i macie nas zawsze w kieszeni.
1: Mega się opłaca. Ja naszą aplikację oczywiście pobrałam od razu. A kto tego nie zrobi, ten jest, nie dokończę tego zdania, z kultury po prostu mojej.

0: próbki, no bo wiadomo, jakieś trujące chemikalia tam były, a w Stanach Zjednoczonych, dlatego, że tam są takie kuleczki, które jak się połknie, to mogą tam sprawiać zagrożenie, no i w sumie jest to sensowny argument, no nie ma co się kłócić z nimi.
1: Okej, okay, ja nie chcę brzmieć jak boomer, ale to my mieliśmy gorzej, gdy nam gniotek pękł, na przykład na dywanie w salonie, cały dywan w mące i wtedy, i to nasze życie było wtedy poważnie zagrożone.

0: słuchacie Radio Kiss FM, a youtuber Jawor opowiedział o swoich najgłupszych inwestycjach. Między innymi kupił ambasen stworzony z myślą o kontencie. Wydał na niego 18 koła, a finalnie nikt z niego nie skorzystał.
1: O, tymczasem POV typowego rodzica. Po co ci to? Nie będziesz z tego korzystał. Pieniądze w błoto pójdą. No i chyba ten mokry sen ich się spełnił.
2: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilkę ważne.

0: Και το ράδιο Kiss FM. Drops and bangers. Yes. Autopromocja. Reklama.
1: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
2: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
6: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
5: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
6: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
7: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
1: Mówisz? Masz.
0: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Stał też wrześniowy 20-lecie. Tauron Arena Kraków, 16 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Stał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Kraków, Tauron Arena, 16 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.

0: ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
2: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
3: Mamy niskie ceny.
4: Po reklamie. To jest radio.

0: Bęgery tylko w Radiu Kiss FM, a rozkład jazdy na dzisiaj jest mega prosty, bo mega my proste. Jesteśmy tutaj do godziny 19, a od godziny 22 wjeżdża Kiss Rap.
1: I wbija wtedy Iga Dudziuk i Kamil Szufladowicz, mocno opinie, najmocniejsi gracze w rapie i wiemy już tutaj z przecieków, że wpada dzisiaj mega ciekawy gość do nich.
2: Uje.

0: Nichiko, Jason Derulo. Nieważne, gdzie jesteście, czy w samochodzie, bioderka na pewno wam latają do tego numeru.
1: Dokładnie, a wy teraz bijajcie na nasz update Radio Kiss FM, no i posłuchajmy wspólnie, co tam ciekawego się dzieje.
0: A na pewno jest bardzo dużo ciekawych rzeczy, bo nasi ludzie z newsów wiedzą, co robić.
2: What's up? Co tam w Krakowie?
3: Paweł Chudzio. Przed nami piąta edycja Dni Twierdzy Kraków. Od 19 września do 4 października będziemy poznawać forty, zachowane elementy dawnych umocnień oraz liczne miejsca związane z historią Twierdzy Kraków. Tegoroczny harmonogram liczy 80 wydarzeń. W programie znalazło się zwiedzanie 25 fortów, a także obiektów towarzyszących, muzeów, archiwów, a do tego przejście tras prowadzących śladami dawnego systemu obronnego miasta. Dni Twierdzy Kraków od 19 września do 4 października. A teraz zaglądamy do klubu Prozac. Jutro energetyczna impreza pod hasłem Złe decyzje, zero żalu. W czwartek impreza Call Me House, a więc jak sama już nazwa sugeruje, dominować będzie muza house. A w piątek ciężki bas, połamane rytmy i surowy groove na imprezie Future Bass. I jeszcze propozycja dla tych, którzy chcą przygotować swoją szafę na jesień. 3 i 4 października będzie kiermasz w starej zajezdni na Kazimierzu.
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
4: Jest 17. Gang nastolatków rozbiła policja z Łodzi. Umawiali się na kupno używanych smartfonów. W czasie takich spotkań grozili właścicielowi przedmiotem przypominającym broń i zabierali telefon. W ręce mundurowych wpadło w sumie 4 nastolatków w wieku od 16 do 18 lat. Ruszyła ogólnopolska linia pomocy pokrzywdzonym. Dzwoniąc pod całodobowy bezpłatny numer 116 006 można otrzymać pomoc psychologiczną i prawną. 60 tysięcy bezpłatnych biletów kolejowych do zgarnięcia. To w ramach polsko-niemieckiego biletu przyjaźni. Akcja skierowana jest do osób w wieku od 18 do 27 lat. Rusza jutro. Naukowcy proszą internautów o ocenę zdjęć wykonanych przez bociany, bo niektóre z tych ptaków mają na sobie kamery. I naukowcy chcą wiedzieć, co najbardziej interesuje ludzi.

0: Na zegarek mamy już 17 i jest to znak, że w końcu można wychillować w ten poniedziałek. Nawet jak jesteście w pracy, w zapętleniu, w głowie, powtarzajcie sobie nasze ulubione motto: daj se.
1: Dajcie sobie trochę spokoju i już nie zamartwiajcie się obowiązkami, a my za to damy wam najbardziej trendujące dropy i bangery, plus sporo ploteczek i newsików. Wspólnie wbijajmy w ten poniedziałek.
0: Daria Kulej
1: i Nikodem Formella. Let's go! Radio. A teraz wlatuje Ring My Bell, ale na ficie z Matą.

0: Najlepsze dropy i bęgery w Radiu Kiss FM. Daria mi tutaj mówi, że widziała ostatnio bardzo ciekawą instrukcję, w której był akapit dotyczący tego, jak czyścić poszewkę na poduszkę. Słuchamy.
1: Skupcie się, bo to naprawdę jest gruba informacja. Punkt pierwszy brzmiał tak. Jak poduszka jest kompresowane i pakowane, to będzie wiosna z powrotem do normalnego w ciągu 24 godzin po otwarciu. No naprawdę jest to mega dziwne i jestem pewna, że już to gdzieś słyszałam. Na przykład kto pod dołki kopie, ten zakopie. No bardzo podobny styl ma nasz wspaniały Mirosław Stabiński.
2: Ja wam szczerze powiem, ja nie mam nic do powiedzenia. Jeżeli

0: Salia, tylko kochaj mnie w Radiu Kiss FM, a my mamy dla was newsa.
1: Wiesz, co się wczoraj wydarzyło?
0: No, słucham.
1: Wczoraj swoją 8. rocznicę ślubu świętowali Justin i Hailey Bieber. Bardzo spokojnie świętowali akurat.
0: Okay.
1: Bo Justin pokazał na swoim Instagramie jakieś wspólne fotki z wyjścia na bilarda.
0: Okay.
1: No tylko nie wiem, kto bardziej wyglądał hot, Justin czy Hailey.
2: Radio Kiss FM.
1: A już za chwilę przenosimy się do Azji.

0: Reklama.
1: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
2: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
1: To w ogóle możliwe?
2: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
3: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
4: Podkarpackie. Tu przestrzeń spotyka przygodę, a natura daje prawdziwy oddech. Bieszczady, zamki, jeziora, smaki i wyjątkowe miejsce na weekend i dłużej. Odkryj region, który zachwyca o każdej porze roku. Podkarpackie. Dobry kierunek.
5: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: DentaMed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. DentaMed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. DentaMed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne DentaMed. Ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 422 22 21. www.denta-med.com.pl.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Kurcz. Suplement diety Neomax Kurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Kurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
5: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen.

0: problemem diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Mamo, czy mogę podnieść kamień ważący tonę? Mamo, a da się poczuć dźwięk? Mamo, ile ważyłby słoń na księżycu?
6: Stop! Na wszystkie pytania znajdziemy odpowiedzi w ogrodzie.
5: Jakim?
6: Ogrodzie doświadczeń imienia Stanisława Lema. Tam możesz dotykać, kręcić, sprawdzać i samodzielnie eksperymentować. Znajdziesz odpowiedzi na swoje pytania.
5: Juhu!
6: Już rezerwuję bilety na mit.krakow.pl.
5: Jest! A to daleko?
6: Aleja Pokoju 68. Wysiadamy na przystanku Ogród Doświadczeń.
7: Teraz ostatnia reklama.
8: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
9: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
10: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
7: Po reklamie.
11: My w ten poniedziałek lecimy na pełnej, a ludzie piszą w necie, że PewDiePie wygrał w życie. Zrobił kanał, z którego zgarnął miliony, wyprowadził się do Japonii, gdzie mieszka ze swoją żoną, urodził im się syn, no generalnie sielanka.
12: A słucha naszej audycji?
11: Wiesz co, chyba jeszcze nie nadajemy w Japonii.
12: Ale za to może nas słuchać przez naszą aplikację, więc wtedy już będzie miał wszystko.

0: Tate McRae, Sportscar w Radiu Kiss FM. I Nikodem, słuchaj, ja mam dla ciebie mega ważne pytanie.
1: No,
0: czy masz jakieś rzeczy, które chciałbyś, żeby było społecznie akceptowalne?
1: Tak, żeby można było napisać do kogoś, do jakiejś pary i zapytać się, czemu zerwali. Obwi najpierw napisałbym do Kubanowo i Jeleniewskiej, ale troszkę obawiam się, że to byłby chyba dynamit.

0: Malcolm Todd, Earrings w Radiu Kiss FM, Only Drops and Bangers i takie dropy i bangery też są na naszych socialach.
1: Oczywiście, że tak, bo jak wiecie, ostatnio był u nas Janusz Walczuk i teraz się też pojawiają wyrywki różne z tego, więc jak nie byliście i nie mogliście słyszeć, niestety, że nada lekka, ale okej, to teraz możecie to zobaczyć na naszym Instagramie, więc wbijajcie tam mega szybko.
0: Wbijajcie tam koniecznie.
1: Radio Kiss FM. A już za chwilę pogadamy o ikonie music. To jest

0: rap w Radiu Kiss FM. A może by tak? 2 godziny damskiej rapgry.
1: Dobry pomysł, tylko co z tym kobiecym rapem?
2: Raperki w hip-hopie przeważnie były postrzegane jako akcesorium do rapera przez wiele, wiele lat.
1: No to czas zmienić zasady gry. W poniedziałek biorę stery, a moim gościem będzie Zdunek.
3: Myślą, że używam gusta, to tak mi sklepia, a wasza atencja, ja zawsze tam, gdzie nie trzeba.
0: Kiss rap. Poniedziałek od 22 do 24.
1: Dziewczyny rządzą, a panowie mogą tylko słuchać.
0: Kiss Rap w radiu
4: Kiss FM.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Szukasz mieszkania w okazyjnej cenie? Nie przegap festiwalu dobrych okazji w Dedeli. Rabaty na mieszkania nawet do 180 tysięcy złotych. A dodatkowo darmowe porady ekspertów, atrakcje dla dzieci i konkurs z nagrodami. Przyjdź, wybierz swoje mieszkanie w festiwalowej okazyjnej cenie i weź udział w konkursie. Czekamy na Ciebie przez 2 dni już w ten piątek i sobotę w biurach sprzedaży Develi. Więcej na develia.pl.
11: Develia. Dobrze być w domu.
12: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Co?
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Rozpocznij swoją azjatycką przygodę w Singapurze, jednym z najbezpieczniejszych, najbardziej zielonych i tętniących życiem miast na świecie. Singapore Airlines oferuje codzienne loty z 7 lotnisk do bramy Azji. Odkryj Singapur i kontynuuj podróż, by przeżyć niezapomniane wakacje w Azji, Australii czy Nowej Zelandii. Ciesz się nagradzaną 5-gwiazdkową obsługą na pokładzie Singapore Airlines i pozostań w kontakcie dzięki darmowemu, nielimitowanemu dostępowi do Wi-Fi. Rezerwuj już teraz na singapore.air.com. Singapore Airlines. A great way to fly.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: Proszę zachować spokój. To tylko historia. A może aż historia. W autentycznym schronie przeciwlotniczym odkryjesz, jak zimna wojna zmieniała Nową Hutę, architekturę i codzienne życie mieszkańców. Zobacz wystawę Schrony w Nowej Hucie. Dziedzictwo zimnej wojny w podziemnej Nowej Hucie. Osiedle Szkolne 22. Zejdź pod ziemię i sprawdź, na co przygotowywała się ludzkość. Zaprasza Muzeum Krakowa. Muzeumkrakowa.pl.
5: Po reklamie.

0: Stanach Cichosza w Radiu Kiss FM. No i tutaj info, bo Addison Rae dezaktywowała swojego Instagrama. W zasadzie nie wypowiadała się na ten temat, tak sobie obczaiłem. Po prostu zamknęła konto i zostało tylko jej konto promocyjne.
1: No, ogromna inspiracja. Mhm. Ja chyba pójdę jej śladami i będę dezaktywowała laptopa roboczego.
0: Ja sobie nie wyobrażam dezaktywować swojego Instagrama, bo wtedy bym nie znał takich nut.
1: To prawda. I na TikToku ikoniczny numer.
0: Totalnie, ja ją widziałem już wszędzie.
1: Ja już tańczę, ja już idę, pa!
0: Slay to dance w Radiu Kiss FM, let's go!

0: closer, closer. Wiesz, do czego już jest coraz bliżej?
1: Oj, wiem i chyba każdy zna już ten rozkład, bo już za chwilę wjeżdża update Radia Kiss FM. Także róbcie głośniej, no nie ma innej opcji. Let's go!
2: To jest update Radia Kiss FM. Voice by AI.
3: Jest 18. Dron znaleziony dzisiaj na plaży nad Bałtykiem jest prawdopodobnie rosyjski. Mógł wpaść do wody daleko od brzegu i przydryfować na polską plażę w Rusinowie koło Jarosławca. Rosja i Ukraina zgodziły się powstrzymać uderzenia na obiekty energetyczne, ogłosił prezydent USA Donald Trump. Wcześniej obwiniał ukraińskie ataki za wzrost cen oleju napędowego. Fizjoterapeuci alarmują. Już nawet 90% uczniów ma wady postawy. Główne powody to mało ruchu i siedzący tryb życia. Dlatego najważniejszy jest codzienny ruch. Piłkarz reprezentacji Polski Jakub Piotrowski może wrócić do gry. Przeszedł zabieg ablacji serca, by leczyć migotania przedsionków. Na boisko mógłby wrócić w drugiej połowie listopada.
1: Na zegarach mamy już 18, a przed mikrofonami wciąż wasze ulubione duo, Daria Kulej
0: i Nikodem Formella, siemano. No, na tę godzinę to jesteśmy też jeszcze wciąż bardzo dobrze przygotowani, same dropy, same bangery i bardzo, bardzo dużo ploteczek.
1: I też ciekawostek, bo my naprawdę jesteśmy super ludźmi, którzy wiedzą, co przygotować, żeby zachwycić naszych kochanych słuchaczy, więc koniecznie bądźcie z nami i róbcie głośniej, bo wlatujemy w bangery. Radio
0: A teraz wjeżdża kolejny banger Molly Elizabeth, Run Rabbit na pełnej w Radiu Kiss FM.

0: Radio Kiss FM wjechało na pełnej. No właśnie, a propos takich gadających ciał, to takie ciała sobie stoją, gadają w kolejkach do lokali. Oh. Wyświetla mi się taki gość w Nowym Jorku, gdzie pełno ludzi właśnie stoi w kolejce do jakiegoś lokalu. No i moje pytanie do ciebie. Ile byś najwięcej mogła wystać w kolejce?
1: Wow, no powiedzmy, nie wiem, tak, godzinę. Godzinę jestem w stanie poczekać.
0: No bo tam do tych nowych lokali to nawet są kolejki po 100 osób. Ja ostatnio byłem w Krakowie, tam stałem, matko, chyba pół godziny, no ale taka niestety jest cena viralu. A ja lubię cię jak lato.

0: Magnetic w radiu Kiss FM. I uwaga, ploteczka, YouTube'owa grupa Friends, czyli ta od Czajnika, pojechała na wakacje i są na pięknym statku, na którym masz sklepy, masz tak naprawdę wszystko, biżuterię, no jest szał. Tylko jest taki problem, że oni nagrywają dość basic content, bo bawią się w chowanego.
1: Ale wiesz co, no moim zdaniem oni nie wykorzystują całego tego potencjału, bo zamiast robić coś mega crazy, to bawią się oni w chowanego.
0: No tak, więc oni by pewnie chcieli, żebym ja im powiedziała coś takiego.
2: Niebanalne, twórcze, kreatywne.
1: Ale raczej powiemy im coś w tym stylu.
3: Dorośli, Lolitko, dorośli.
4: Radio Kiss FM.
0: A już za chwilę pogadamy o wielkich donicach.
4: To jest Radio Kiss FM.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: W Leroy wałkujemy temat farb. Bo teraz w klubie kupujesz jedną dowolną farbę marki Dulux, a drugą tańszą masz 50% taniej. Miksuj jak chcesz, farby białe i kolorowe do ścian i sufitów, podkładowe oraz emalie marki Dulux. Pośpiesz się, taka okazja tylko do wtorku. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
2: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl. Media Expert,
1: taniej masz. Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci
4: może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
7: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
6: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
7: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
6: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
8: Odwiedź salon KUS Automotive Kraków przy 20 PR-ów 10.
9: GWM. Go with more. Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
10: Wiesz, co jest najlepsze w byciu profesjonalistą? Że każdy dzień przynosi coś nowego. Inni klienci, inne zlecenia, inne wyzwania. A co jest najtrudniejsze? Że ta zmiana nie mija. Ciągle nowe trasy, napięte terminy, zmieniające się oczekiwania. Gdy musisz być gotowy na wszystko, potrzebujesz niezawodnego partnera do pracy w każdych warunkach. Poznaj całą gamę samochodów dostawczych Peugeot, w tym niezawodnego Peugeot Partner od 67 999 zł netto z gwarancją do 8 lat. Peugeot. Gotowy na każdy scenariusz.
11: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Teraz ostatnia reklama.
14: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
15: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
16: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
17: Raz, dwa, trzy.
16: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
14: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Po reklamie.

0: słuchacie Radia Kiss FM, Only Drops and Bangers. No i mamy tutaj banger, bo zrobiło się głośno, a tu tak, Sydney Sweeney, bo wzięła ona udział w sportowej reklamie, w której pokazała, no, bardzo dużo. Co ty na to?
1: Widziałam, no ona bo ogólnie lubi pokazywać siebie dużo.
0: Bo lubi, pamiętajcie, jak już o Sydney zapomnicie, to na pewno wróci z reklamą, w której atuty wyeksponuje na tyle, żebyście na długo zapamiętali.
2: Radio Kiss FM.
1: A za chwilę powiem wam o tym, co koniecznie musicie jutro od godziny 7 robić.

0: w Radiu Kiss FM. My nie mamy za co was przepraszać, dlatego że mamy same najlepsze programy,
1: najlepsze.
0: Jutro od godziny 7 będzie Julia Wasielewska.
1: Oczywiście i ona robi nam bardzo, bardzo easy time rano i nastraja na dobry poranek. Afirmacje, najlepsza muza, no ja uwielbiam słuchać audycji Julki.
0: Dużo ploteczek, naprawdę zawsze się dzieje dużo, więc jutro punkt 7, włączamy Radio Kiss FM i słuchamy Julii Wasielewskiej.

0: Livka, poza tobą nic w Radiu Kiss FM, a ja mam dla ciebie mordeczko horoskop.
1: O, no jesteś
0: gotowa? No dobra, no to dla ciebie. Dobry dzień na nowe pomysły i przełamanie rutyny.
1: Dobra. Ciekawie, co okay. Nie? A jak u ciebie to wygląda?
0: U mnie jest, możesz otrzymać pochwałę lub sygnał, że jesteś na dobrej drodze.
1: No to na pewno nie o mnie, ode mnie. Ja cię w ogóle nie będę chwaliła.
2: Radio Kiss FM.
1: Dobra, co ty na to myślisz, żeby ktoś zaraz do nas wbił? Jesteś
0: Jestem
1: na to
0: za.
1: Gotowy?
0: Stopro.
1: Dobra, no to wy zostańcie z nami, bo za chwilę ktoś do nas wbije.
2: To jest radio.

0: Táto promócia. Nože mano. Tu nové rádio Kiss FM. Poznajme si trochu. Odezvi sa do nás. Leave a message at the tone. Povedz, kde nás slúchaš, čo vlastne robíš i jak mi ja ti deň. Na Greg Głosówkę. Co tylko chceš.
1: Pozdravím dobrých chlapákov, ide sa to trzyma, dobrý przekaz leci.
0: Numer našeho WhatsAppa znajdeš na radiokiss.fm. Yes. Autopromocja. Reklama.
2: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99 już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
3: 8 200 8 600.
4: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
3: Potrzebujemy towaru
5: i pieniędzy.
4: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
6: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
7: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
6: TravistoFast i Travisto.
7: Aflofarm. Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
8: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600, dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: Że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny.

0: 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch. I zestaw 12 świeżych makaroników Duc de Coeur, 144 gramy. 25% taniej za opakowanie przy zakupie dwóch.
1: Lidl. To się opłaca.
2: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
1: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
2: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
1: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
3: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Teraz ostatnia reklama.
6: Orły oszczędzania są zawsze na plusie.
7: Bo teraz w Auchan przy zakupie wybranych serów żółtych marki Auchan drugie opakowanie aż 70% taniej. A przy zakupie papieru toaletowego marki Auchan 10 rolek drugie opakowanie za pół ceny. I wiele innych promocji. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję. Także online.
8: Od 30 lat.
5: Po reklamie. Kiss FM. Radio Kiss FM.

0: teraz, tak jak mówiliśmy, mamy ze sobą gościa. Gość, który będzie o godzinie 22 już na antenie.
1: Dokładnie, i będzie nam prowadził dzisiejszy Kiss Rap.
2: Siemanko, dzisiaj dziewczyny górą, słuchajcie.
0: Iga,
2: naprawdę.
0: Dudziuk, siemano.
1: Siemano.
0: Czy jesteś przygotowana na program? Kto będzie? Zdradzisz już coś może?
2: Nie jestem przygotowana? Nie zdradzę, kto będzie? Słuchajcie uważnie.

0: Post Malone, Sway Lee, Sunflower na pełnej w Radiu Kiss FM. Takie dropy i bangery tylko u nas. No i cóż, żegnamy się już dzisiaj.
1: Jutro też takie dropy i bangery będą. Będą też ploteczki. No naprawdę będzie się dużo działo. Od godziny 14 ten sam skład.
0: Ten sam skład, czyli bez zmian. Ja, Nikodem Formella.
1: I Daria Kulej. No to co? Słyszymy się jutro o 14. Siemano.
0: Siemano.

0: Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: A może by tak?
0: Dwie godziny damskiej rapgry.
2: Dobry pomysł, tylko co z tym kobiecym rapem?
3: Raperki w hip-hopie przeważnie były postrzegane jako akcesorium do rapera przez wiele, wiele lat.
2: No to czas zmienić zasady gry. W poniedziałek biorę stery, a moim gościem będzie Zdunek.
4: Myślą, że używam gusta, do tego mi sklepia, a wasza atencja, ja zawsze tam, gdzie nie trzeba.
0: Kiss Rap. Poniedziałek od 22 do 24.
2: Dziewczyny rządzą, a panowie mogą tylko słuchać.
0: Kiss Rap w radiu
5: Kiss FM.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
7: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
6: To w ogóle możliwe?
7: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na pewneauto.pl.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny!
10: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
11: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
12: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
11: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
13: Skoda.
14: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 99 za opakowanie przy zakupie 3. I łopatka wieprzowa. Cena przed obniżką 13,49. Teraz 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
13: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Mamy niskie ceny.
14: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko złoty 99 za sztukę.
13: Lidl. To się opłaca.
17: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
18: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
19: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
20: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
21: Ty plus łyk energii równa się power promka w Carrefourze. Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 6,39 za sztukę przy zakupie 3. Oferta ważna do 19 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 6,49. Carrefour, w sumie najlepszy.
22: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
23: Prawda, Barbara? A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? Co?
22: No, ci panowie z Media Expert.
23: I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
24: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a wymieniany sprzęt

0: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetur Days. Przetestuj Jetura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetur T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetur. Drive your future.
1: Teraz ostatnia reklama.
2: 18,47, 12.
3: Co liczysz?
2: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
3: To ja też chcę. 24, 30.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
1: Po reklamie.

0: Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: Może by tak.
0: Dwie godziny damskiej rapgry.
2: Dobry pomysł, tylko co z tym kobiecym rapem?
3: Raperki w hip-hopie przeważnie były postrzegane jako akcesorium do rapera przez wiele, wiele lat.
2: No to czas zmienić zasady gry. W poniedziałek biorę stery, a moim gościem będzie Zdunek.
4: Myślą, że używam gusta, to tak mi sklepia, a wasza atencja, ja zawsze tam, co nie trzeba.
0: Kiss Rap. Poniedziałek od 22 do 24.
2: Dziewczyny rządzą, a panowie mogą tylko słuchać.
0: Kiss Rap w radiu
5: Kiss FM.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto, poproszę.
3: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
4: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Co za dzień. Co się stało? Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy. Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
6: Meliski?
5: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
6: Czyli to takie pastylki antystresowe?
5: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
6: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
5: Na mnie i na Meliski.
7: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
8: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Twoje dziecko znowu zaczyna być chore? Zareaguj od razu, to połowa sukcesu. Podaj mu syrop przeciwwirusowy Neosine Forte. Neosine Forte to lek, który zwalcza wirusy, czyli działa na przyczynę infekcji i nie dopuszcza do rozwoju choroby. A to już pełen sukces. Neosine Forte. Szkoda czasu na chorobę.
10: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. 0,5 g na 5 ml inozyny. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Aflofarm.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
13: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: 18,47, 12.
15: Co liczysz?
14: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 35 milionów złotych.
15: To ja też chcę. 24, 35.
4: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 35 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.
16: Teraz ostatnia reklama.
17: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
18: Desnoran?
17: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
18: Naprawdę?
17: Już mam chrapkę na Desnoran.
19: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
17: Jak?
18: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
20: Po Desnoranie znika chrapanie.
19: Aflofarm.
16: Po reklamie. To jest radio.

0: Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
1: Może by tak. Dwie godziny damskiej rap gry.
2: Dobry pomysł, tylko co z tym kobiecym rapem?
3: Raperki w hip-hopie przeważnie były postrzegane jako akcesorium do rapera przez wiele, wiele lat.
2: No to czas zmienić zasady gry. W poniedziałek biorę stery, a moim gościem będzie Zdunek.
4: Myślę, że używam gusta, do tego mi sklepia, a wasza atencja, ja zawsze tam, co nie trzeba.
0: Kiss Rap. Poniedziałek od 22 do 24.
2: Dziewczyny rządzą, a panowie mogą tylko słuchać.
0: Kiss Rap w radiu
5: Kiss FM.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
7: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: DentaMed to stomatologia zachowawcza, estetyczna, endodoncja, protetyka, ortodoncja i implantologia. DentaMed to całodobowe centrum stomatologiczne czynne przez 7 dni w tygodniu. DentaMed to także wizyty domowe u pacjentów. Całodobowe centrum stomatologiczne DentaMed, ulica na Zjeździe 13, Świętej Gertrudy 4 oraz Augustiańska 13. Telefon 12 292 33 00. www.denta-med.com.pl.
0: Teraz ostatnia reklama.
9: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Kiss Rap. Running track. W Radiu Kiss FM.
1: To jest, słuchajcie, Kiss Rap. Dzień dobry. Jedyna taka audycja w polskim eterze. Gramy wam to, czego inni wam nie zagrają, a po 23 lecimy bez cenzury. Dzisiejszy program, słuchajcie, jest wyjątkowy. Po pierwsze dlatego, że nie mam mojego kisowego chłopaka, czyli Kamila. Pojechał na wakacje. A po drugie dlatego, że pogadamy o postrzeganiu dziewczyn na rap scenie w Polsce i globalnie i o tym, jak to wszystko się pięknie rozwijało. Dlatego zaczynamy od absolutnie wyjątkowej Queen Latify i numeru Unity. To jest tak naprawdę jeden z najważniejszych kobiecych numerów w historii rapu. I to nie jest tylko kawałek o ruchu girl power, ale jest to tak zwany manifest szacunku do kobiet i sprzeciw wobec seksizmu w kulturze hip-hopowej. A jak wiemy, on nadal istnieje i o tym szerzej porozmawiamy do godziny 24. Iga Dudziuk, cześć, witajcie. To zagrajmy Unity, numer, który w 95 roku zdobił Grammy w kategorii Best Rap Solo Performance, a nie żeby coś, ale to Queen Latifah zapoczątkowała w ogóle kobiecy rap.
0: Kiss Rap. W Radiu Kiss FM. Kiss FM.
1: Dajcie głośniej, Queen Latifah, Unity, to teraz w Radiu Kiss FM.

Drops and Bangers w radiu Kiss FM. A to jeden z tych najbardziej ikonicznych debiutów w historii hip-hopu, czyli Missy Elliott The Rain. Ten numer bardzo, ale to bardzo mocno wyprzedził swoje czasy. Myślę, że to dzięki temu, że za produkcję odpowiada dobrze wam znany Timbaland. Sama Missy jest z kolei fenomenalna, bo jej muza, jak na tamte czasy oczywiście, była bardzo mocno eksperymentalna, zabawna, pełna dziwnych dźwięków i pomysłów, które później stały się częścią mainstreamu. A skoro o mainstreamie mowa, to tej pani nie muszę przedstawiać nikomu. Bambi. Ta laska miała dosyć skomplikowany start, musiała się dosyć mocno rozpychać w tej rap grze, ale myślę, że wyszło jej tak jak nikomu, bo jest bardzo mocno słuchana i sama mówi o sobie, że ona już w tym momencie nie pyta o pozwolenie. I Gorset to wam zagramy w Radio Kiss FM. WWA, Kraków, Poznań to specjalnie dla was i oczywiście dla moich misiów, co słuchają nas przez neta. Bambi, Gorset to teraz w Radio Kiss FM.

Oto jeden z najbardziej charakterystycznych crossoverów rapu i poproka z początku lat 2000. Słuchajcie, sprawdziłam kiedyś dosyć śmieszne statystyki. I podobno do tego kawałka najczęściej uprawiamy striptease zarówno panie, jak i panowie. Myślę, że Eve nie byłaby zadowolona z takiego obrotu sprawy, bo ten tekst jest wymierzony w ludzi, którzy wątpili w jej zdolność do utrzymania sukcesu w mainstreamie. No bo przecież jest kobietą. I gdzie kobieta do rapu? Ale ona pokazała, że nie dość, że zjada nawijką niejednego chłopa, to jeszcze zdobywa szczyty list przebojów. Rap, słuchajcie, za to nie musi być zawsze wulgarny, dlatego czas na hot mamuśkę w postaci Dziarmy. Subtelna, ostatnio dużo przekmin robi o życiu, więc sprawdźcie numer wszystko. To wam zagram już teraz w Radiu Kiss FM. A jeżeli chcecie ze mną pogadać o polskiej damskiej rap grze, to śmiało przyjmuję wolne wnioski na WhatsAppie Radia Kiss FM. Odnośnik na radiokiss.fm. To już gramy. Piękny numer, naprawdę. Polecam wam wsłuchać się w ten tekst. Dziarma tutaj rozwala system. Zresztą jak zawsze, wszystko. Drops and Bangers w Radiu Kiss FM.

0: przyszłość.
1: Od kiedy dowiedziałam się, że będziemy mieć córkę, ciągle myślę o swoim dzieciństwie, o tych dobrych i złych chwilach, co mogę ci dać jako mama i przed czym chcę cię uchronić. Spędzam godziny rozpamiętując, porównując się, szukając w sobie skazy, braków, a przecież mam już wszystko. Tu i teraz tworzymy.

0: Paper Planes. Wiecie, co jest mega świetne? Że statystycznie babki w rapie z lat 90. czy początku 2000. poruszają praktycznie zawsze bardzo ważne kwestie.
1: Kiss Rap w Radiu Kiss FM.
0: A panowie głównie rapują o kasie i w seksie. A Mia, która przed chwilą usłyszeliśmy na antenie Radia Kiss FM, poruszyła w fenomenalny sposób temat imigrantów, wiz czy chociażby stereotypów. Numer, muszę przyznać, że ma polityczny pazur, ale w najsmaczniejszym wydaniu, jakie kiedykolwiek było grane, bo to sztuka podnosić takie tematy, a jednocześnie zrobić numer, który jest potem wykorzystywany bardzo mocno w popkulturze. Drops and Bangers ponadczasowo w Radiu Kiss FM, a już teraz numer, którego po prostu nie mogło zabraknąć. Gorilla od Little Sims. Laska nie czekała, aż ktoś ją, słuchajcie, zauważy. Ona wydawała przez wiele lat niezależnie, aż w końcu ją zauważono, a ten swój introwertyzm przekuła w siłę, bo okazało się, że tą ciszą i spokojem zbudowała mega pozycję. A Gorilla, czyli to, co wam zagram za chwilę, jest dla fanów Maca Millera. Dobrze słyszycie, bo jest tam mu oddany hołd. Natomiast sama nutka to jest numer o wejściu na poziom, na którym już naprawdę nie musicie nikomu niczego udowadniać. I proszę, moje kochane dziewczyny, zapamiętać to. Jak mantrę. Nie musicie nikomu niczego udowadniać. Proszę sobie to powtarzać. Zawsze przed lustrem. Little Sims, Gorilla. Taki klasyczek, a dostaliśmy właśnie SMS-a na WhatsAppie Kiss FM, że fajnie gramy. Tak klasycznie. To proszę bardzo.

to dzieło przypadku. Dziewczyny spotkały się, Dominika i Chloe Martini. A Rosalie to usłyszała i uznała, że to jest tak dobre, że chciałaby się dograć. I tak powstała właśnie Magma. Bardzo mocne trio, dziewczyny, które są... Myślę, że mocno to nawet jest za mało, ale są bardzo za dziewczynami. Są odporne na typowe mansplaining, o tym więcej po 23 z moim gościem z Dunek, bo to ona wbija do Kiss Rap. A skoro mowa o mocnych babkach, to dobra zawodniczka przed nami. Lil Kim z numerem Queen to jeden z tych numerów, przy których naprawdę można powiedzieć, że kobieta weszła do rapu i powiedziała, to jest moje miejsce. Utwór pochodzi z jej debiutanckiego albumu Hardcore. I uwaga, drodzy panowie, nim mi powiecie, że się sama uprzedmiotawia, no to nie do końca, no bo tytułowa to manifest, prowokacja. Lil Kim bierze to wulgarne określenie, które wobec kobiet ma być obelgą, i robi z niego tytuł własny, bo to słowo przestaje oznaczać kobietę, którą można poniżać, a zaczyna oznaczać kobietę, która ma władzę. I Lil Kim namieszała nieźle w rapie, więc niech namiesza w waszych głośnikach już teraz w Radiu Kiss FM. Jak ja lubię ten kawałek. To jest, słuchajcie, klasyka gatunku. Lil Kim i Queen, wiecie, dziewczyna plaża. Tak by było w wolnym tłumaczeniu. Dajcie głośniej w Radiu Kiss FM.

Lil' Kimmy, Queen, no wiecie co, tak wam gramy w Radiu Kiss FM. A Kuba napisał, że aż z auta się nie chce wychodzić. Kubula, to jest dopiero początek. A po 23 to się dopiero zacznie, bo moją gościową, gościnią będzie cudowna Zdunek, moja serdeczna przyjaciółka, którą uwielbiam. A ja czekam na tekstówki od was zawsze na WhatsAppie. Odnośnik znajdziecie na stronie radiokiss.fm.

Nuans jeden z najbardziej bezczelnych i jednocześnie inteligentnych disów w historii kobiecego rapu, bo tutaj ona disuje swojego byłego i robi to naprawdę nieźle i naprawdę inteligentnie. Tak gadam, słuchajcie, o kobietach w rapie, pogadamy też o kobietach w pracy, bo na przykład moje personalne początki w mediach były dosyć skomplikowane. Bardzo często doświadczałam czegoś takiego, że panowie troszeczkę przesadzali, często mnie deprymowali. O właśnie, tu Zdunek mi pokazuje, co należy robić z takimi chłopami, bo już jest tutaj w studiu, zaraz z nami porozmawia, ze mną w zasadzie. I pragnę tylko powiedzieć, że nie wolno bać się zgłaszać tych dziwnych wszelkich zachowań i serio warto o tym mówić, bo głośne mówienie o trudnych rzeczach sprawia, że być może pomożecie komuś. Także chodźcie z Rosalie Clay Martini, pobałsujmy trochę do numeru Chodź, Chodź, Chodź w Radio Kiss FM.

0: Rozali, Chloe Martini, chodź, chodź, chodź w Radiu Kiss FM. A moim dzisiejszym gościem, już zapowiedziałam, jest Zdunek. Cześć.
1: Siemano.
0: Jak tam humor?
1: No kurczę, super. Pierwszy raz w Radio Kiss FM. Jo, przecieram szlaki.
0: To jest prawda. Jesteś pierwszą gościnią damską w naszym programie. Tydzień temu był Janusz Walczuk, teraz jesteś ty.
1: Zajebiście, szacun.
0: Czyli to z tobą mam swój pierwszy raz, moja droga przyjaciółko.
1: Ja z tobą. Dawaj buziaczka.
0: Dam ci buziaczka, tylko to chyba nie ta platforma. Słuchajcie, zbliża się godzina 23, zagramy twoje kawałki, ale pogadamy też w ogóle o kobietach w rapie, bo myślę, że masz sporo do powiedzenia w tej kwestii.
1: Nie mylisz się.
0: Dobra, to najpierw dwie, moim zdaniem, super dziewczyny. Teoretycznie z rapem nie do końca mają wspólne, ale Margaret i Natalia Shredder Sold Out. Ja osobiście kocham ten numer.
1: Nie, no super, Margaret przecież puściła chyba epkę, tak, albo album, tak, rapowy, tak, normalnie, tak. Więc ja ją uznaję za pełnoprawną raperkę.
0: Mówisz?
1: Mhm.
0: Dobra, Natalia Shredder tam dobrze również nawija, to my zaraz wracamy do rozmowy ze Zdunek, a tymczasem Margaret i Natalia Shredder Sold Out w Radiu Kiss FM.

0: problemu w cały gang.
1: Kiss Rap w Radiu Kiss FM. Uwaga, content 18+. Kiss Rap w Radiu Kiss FM. Kiss FM.
2: No dzień dobry, mamy 23 i moim gościem, tak jak już zajawiałam, jest Zdunek. Ja ciebie kocham, słuchaj, za szczerość, za autentyzm i za to, że jesteś taka mega wyluzowana. Hej.
3: Jakiś damski ten sobie. Jakiś taki wyższy głos niż zwykle.
2: Dopiero się, słuchaj, uczę tego tutaj wszystkiego. I skoro jesteś naszym Kiss Rapowym gościem, to ja teraz proszę cię o 3 losowe fakty na temat Zdunek. Co chcesz?
3: Ciężkie, okej.
2: Coś, czego nikt nie wie.
3: Coś, czego nikt nie wie?
2: Kompletnie.
3: Kurde, mogłaś mi przygotować wcześniej na to pytanie. Dobra, okej. No to pierwsze.
2: Tak.
3: Mam kota Ryszarda.
2: O!
3: Tak, mimo że mam uczulenie na koty.
2: Jesteś masochistką?
3: Numer 2. Pracowałam w weterynarii, mając uczulenie na koty.
2: Świetne, świetne. Mhm.
3: I numer 3. Kurde, coś, czego nikt nie wie. Szybko, szybko.
2: Może jakiś szkolny fakt, albo...
3: Zawsze byłam słaba z matematyki. I kilka razy musiałam w sierpniu zdawać poprawkę.
2: W ogóle się tym nie przejmuj. Zobacz, niby słaba z matmy, a...
3: A dodaję dobrze.
2: Oczywiście, że tak. Dobra, słuchaj, mówiłaś ostatnio, widziałam na jakimś TikToku, że twoja płyta to jest taki trochę miszmasz. Czy ty już wiesz, czy bardziej chcesz śpiewać, czy bardziej chcesz rapować?
3: Myślę, że będę to łączyć.
2: Okej.
3: Okay. Znaczy, myślę, że jestem dużo lepsza w śpiewaniu jednak, ale jara mnie rapowanie i lubię to robić. I lubię kminić bardziej nad tekstami, więc myślę, że będę się w tym skillować i będę lepsza teraz. Mam nadzieję. Trzymajcie kciuki.
2: Masz na oku jakiś collab? Pewnie nie możesz zdradzić, jeżeli masz.
3: Nie mogę ci zdradzić,
2: Ale coś tam się szykuje?
3: No słuchaj, ja teraz rozpoczęłam nową erę, dlatego też przefarbowałam się.
2: Jak się nazywa twoja nowa era?
3: Black era, niech będzie.
2: Black era.
3: Black era. Okay. Dobra, dziwnie to zabrzmiało, nieważne, okej, okay, po prostu...
2: Ej, bez skojarzeń, Black era jest dobrze.
3: Black era. Więc mam nadzieję, że moja nowa era przyniesie mi... Znajmy coś nowego.
2: Dobra, wrócimy do naszej rozmowy, a tymczasem numer, który ja osobiście kocham, Azalia, tak, zaczynamy godzinę 23.
3: Kocham Azalię, pozdrawiamy.

0: God.
1: The ship in mine. Słuchacie radia Kiss FM?
0: Może to nie była Zalia, ale dalej zajebista.
1: Dobra, słuchaj, Zdunek, mam do ciebie bardzo fajne pytanie a propos postrzegania kobiet w rapie. Mam nawet cytat, słuchaj, Zali, posłuchajmy.
2: Raperki w hip-hopie przeważnie były postrzegane jako akcesorium do rapera przez wiele, wiele lat.
1: Jestem ciekawa, co ty o tym uważasz, o takim zdaniu.
0: Wiesz co, uważam, że... jest w tym na pewno ziarno prawny. Ja ogólnie uważam, że no jakby nie patrzeć, rap przez wiele, wiele lat jednak no kojarzył nam się z płcią męską, ale nie uważam, że w XXI wieku jest takie przeświadczenie już teraz. Wiadomo, że tam samce alfa wielkie na Facebooku się sadzą, ale myślę, że jak tak na co dzień patrzę i gdzieś tam jednak przebywam w tym środowisku, to nie czuję czegoś takiego, że nie wiem, jestem bardziej oceniana.
1: Okej, czyli nie miałaś nigdy takiej sytuacji, że ktoś cię gdzieś tam zdyskredytował za to, że jesteś dziewczyną?
0: Znaczy w internecie, nie? Ale wiesz, internet to po prostu jest toksik miejsce, nie?
1: To prawda.
0: Nieważne, co robisz, nieważne, czy rapujesz, czy śpiewasz, czy tańczysz, czy, nie wiem, kurwa, recytujesz, to tak naprawdę zawsze ktoś cię zjedzie, nie? Więc ja nie odbieram tego, że to jest stricte przeciwko raperkom, nie?
1: Okej. To jest ciekawe, ciekawe, co mówisz. Fajnie, fajnie, że ty tego nie doświadczasz. Natomiast gdybyś miała coś doradzić dziewczynom, które doświadczają tego typu tekstów, to uważasz, że powinny to olewać czy konfrontować się?
0: Zależy chyba od charakteru. Ja jednak jestem osobą, która gdzieś tam, myślę, pierwszorzędnie jest empatyczna, więc nie wydaje mi się, że gdzieś tam... te negatywne uczucia, które nawet przychodzą mi po usłyszeniu takiego tekstu, powinnam wylewać na inne osoby. Ja po prostu nie jestem taką osobą. Jeśli ktoś ma taki charakter, ja nie oceniam, ale ja jednak zawsze proponuję to, żeby zacząć jednak od tej dobrej, miłej strony, podać sobie rękę.
1: Ewentualnie nagrać disa?
0: Ewentualnie nagrać disa. To już wiadomo, jak już się jest... gdzieś też na takim poziomie, co nie? No bo wiadomo, że jak teraz była ta słynna afera z Leo i z Fagatą, no to wiadomo, one na siebie mogą nagrać disa, ale wiesz, jakby nagrał jakiś random tego disa, to i tak nikt by tego nie przesłuchał, nie? Dis ma sens, kiedy ktoś to usłyszy.
1: Dobra, właśnie, o disach i o Fagacie porozmawiamy już za chwilę, a tymczasem Doja Cat, Paint the Town Red w Radiu Kiss FM. Dajcie głośniej.
0: Jak to ja?
1: Jak to się stało?
0: Słuchajcie, that's okay, moje numery pierwszorzędnie.
1: Dwie wariatki się spotkały. No to jeszcze lepiej, Zdunek.

0: To jest z Dunek. Miała być Doja, ale była z Dunek.
1: Słuchaj, nie są to Doja. Ej, szczerze? Mega mocny numer. Podaj, jak to się nazywa.
0: Boeira, po angielsku nie wiem, jakby było.
1: Tak samo, bo to jest nazwa wina,
0: ale
1: alkoholu.
0: Ale myślałam, że może wiesz, jakoś zrobimy bardziej z angielskiego.
1: Nie, my to wpisaliśmy. Dobra, nawet nie wiem, czy mogę zdradzać. Nie mogę.
0: Nie możesz?
1: Nie no, beka, szczerze to szukaliśmy po prostu rymu i znaleźliśmy. Więc chyba to się tak czyta, ja też do dzisiaj nie wiem, czy to jest dobrze, czy to jest źle. Niech będzie.
0: Powiem ci, że z tobą są naprawdę... uwielbiam z tobą wywiady, bo są totalnie nieobliczalne. Jeszcze jak my razem się połączymy, to już w ogóle świat płonie. Naprawdę świat płonie. A propos płonącego świata. Słuchaj, no ostatnio w internecie jest grubo a propos fagaty, bo wychodziły przeróżne fakty, przekminki, trochę plotek. Mm-hmm. I chciałam się ciebie zapytać, co uważasz a propos całej tej dramy? Czy uważasz, że w ogóle powinien być cancel na fagatę? Bo i teraz na przykład kluby odwołują koncerty.
1: Kurde, stara, no ciężkie to jest pytanie. No, zaczynając od tego, że właśnie ja zawsze się starałam do ludzi podchodzić z empatią, co nie? Z jakimś zrozumieniem. No, ja uważam, że no jednak to jest chyba trochę za grube na gdzieś tam na mnie, nie? Na moje kminie, nie? Jakiejś rzeczywistości. Mhm. Uważam, że kurde, no tak naprawdę to się chyba samo wyjaśniło, nie? Nie potrzeba jednak mojego komentarza, no bo to są już na tyle sytuacje, które są dla mnie odległe, że ja nie chcę być totalnie, wiesz, włączona z tym, ja nie mam ochoty o tym rozmawiać. Myślę, że no jakby nie patrzeć, karma zawsze wróci, nie?
0: Okej, ale rozumiem, że nie zaprosiłabyś fagaty na fita.
1: No nie.
0: Nie,
1: nie zaprosiłam.
0: Okej, do rozmowy wrócimy za chwilę. Teraz mam nadzieję, że zapowiemy prawidłowo piosenkę, która poleci, czyli Doja Daniel is a River. Spróbujmy. Trzymajcie kciuki.
1: Tam tarara!
2: I thought it was all over.
0: Udało się! Yeah!

0: Doja Cat, Paint the Town Red. Tak wam gramy w Radiu Kiss FM, a ten numer to jest pierwsza solowa rap piosenka wykonywana przez kobietę w historii Zielonej Apki, która dotarła na miejsce pierwsze globalnej amerykańskiej listy przebojów, więc wielkie gracy. A moją dzisiejszą gościnią jest Natka Zdunek. Hej!
1: No witam serdecznie, kolejny raz na antenie.
0: Dokładnie, żeby troszeczkę zejść z tonu poważnych rozmów, przygotowałam niepoważną zabawę. Tylko złe odpowiedzi. Czy jesteś na to przygotowana mentalnie?
1: No znaczy, ja zazwyczaj daję złe, więc myślę, że chleb poprzedni.
0: Dobra, pamiętaj, tylko złe odpowiedzi.
1: Okej.
0: Wymarzony kolab.
1: Wymarzony kolab. Tylko złe odpowiedzi?
0: Tylko złe odpowiedzi.
1: Lovers.
0: Mm-hmm. Ulubiony polski raper to?
1: Tylko złe odpowiedzi?
0: Tak, tylko złe odpowiedzi w dalszym ciągu.
1: Mata.
0: Najważniejsze w muzyce jest? Według ciebie? Tylko złe odpowiedzi, przypominam.
1: No, mieć poczucie rytmu.
0: Najlepsza piosenka z Dunek to?
1: Milan.
0: Twój celebrity crush.
1: Marek Mostowiak.
0: I mój też. Marzę o numerze z...
1: To jest prawie to samo, co było przed chwilą. Marzę o numerze z...
0: Tam to mógł być kolab, wiesz, jakiś taki na przykład merchowy chociażby.
1: Aha.

0: Natalią Nykiel.
1: Okej, okay, i najlepsze miejsce na dziarę. To proste na sam koniec.
0: Kolano.
1: Kolano. Ty nie masz żadnych dziarek, nie?
0: Nie, no gdzie, Sara? Mam kilka.
1: Dobra, ja tego nie wiem na przykład.
0: Ja mam, Sara, wytatuowane KK na mój album. Mam wytatuowane normalnie. Normalnie bym ci pokazała, ale tutaj...
1: W radiu nie widać,
0: nie patrzcie się.
1: Słuchajcie, tutaj Natalia się rozbiera, przy tym normalnie z KK.
0: I wiesz, gdzie to było robione?
1: Gdzie?
0: W ADHD u Kacpra Bońskiego. I on podchodzi do mnie i mówi tak: kocham Kacpra, zajebista.
1: Albo KK. I mamy nagłówek: Zdunek kocha Kacpra.
0: Ej, mordzia, ale wiesz, że on jest moim sąsiadem? Ja go znałam jeszcze zanim on był znany, popularny, serio.
1: Widzisz, i wielkie nazwiska po prostu żyją obok siebie.
0: No, bez kitu.
1: Do rozmowy wracamy już za moment, a tymczasem tak do potańczenia, do pomerdania ogonkiem Jan Klosia i Szklanki.
0: Yeah!

0: Та Глоша, шклянки в радіо
1: Кіс FM. Чекаєш, будемо по 5 Bacardi в тобі за шклянки. Ей, щиро?
0: То є твій guilty pleasure номер?
1: Я того слухала колись дуже дуже. Направда.
0: Я... Przy jakich okazjach?
1: No, ja całe liceum tego słuchałam. Mm-hmm. Przecież na melanżach to wchodziło jak zło. Się w wódę przy tym... Oh, przeznaczy, co? Nic nie powiedziałam, w liceum nie można.
0: Natka, mam dosyć teraz takie filozoficzne pytanie do ciebie. Czy dziewczyna w rapie może być jednocześnie seksowna, wulgarna, agresywna i bezczelna, czy nadal spotyka się jakby z karą i dezaprobatą wśród facetów? Tak według ciebie.
1: Myślę, że zależy też na jakim rynku.
0: No właśnie, bo...
1: Zdecydowanie. To też zależy od kultury, tak naprawdę kraju, nie?
0: Tak.
1: No bo wiadomo, że Stany mają tą granicę przesuniętą 100 razy dalej niż Polska, przykładowo, co nie?
0: Ale myślisz, że my dążymy do tego? Dogonimy, że tak powiem, rynek amerykański?
1: Wiesz co, nie wiem. Myślę, że nie w najbliższym czasie.
0: Okay.
1: Ale myślę, że może któregoś dnia tak się stanie, nie? Tu chodzi też o mentalność. Myślę, że wiesz, teraz mamy dużo więcej możliwości, żeby się łączyć z tymi ludźmi realnie, nie?
0: Tak, tak.
1: Jednak jeszcze naście lat temu nie było to możliwe i ta mentalność gdzieś tam zostawała w kraju, w którym była, nie? A jednak teraz, no z racji tego, że wszystko się łączy, kultury się łączą, no to myślę, że jest taka szansa, że w pewnym momencie tak będzie.
0: A ty widzisz się jako taką raperkę, jaką jakbyś się miała określić?
1: Znaczy ja zawsze mówiłam też jak rozmawiałam chociażby z wytwórnią czy z innymi artystami, że ja nigdy nie chciałam, żeby moim walorem była ta wulgarność, nie? Mm-hmm. Nigdy nie chciałam mówić, że nie wiem... klękaj do pały i tym podobne. Jakby ja wychodzę jednak z trochę innego domu też, nie?
0: Okay.
1: I dla mnie to nie jest... Znaczy, ja się nie jaram takimi tekstami, wiesz o co chodzi? Wiadomo, że jak jest melanż, jakiś koncert, no to wiadomo, że każdy sobie to zaśpiewa, ale ja bym nie chciała być chyba łączona z taką twórczością.
0: Ale
1: nie?
0: Chciałabyś, żeby twoje teksty dotykały jakichś na przykład, nie wiem, jakichś głębszych, niekoniecznie może problemów, ale żeby tak wychodziły z serducha, z twoich jakichś doświadczeń życiowych?
1: Myślę, że... Jak najbardziej znajdzie się na to miejsce i gdzieś tam ja mam różne przekminy, więc
0: właśnie.
1: Na pewno jakaś część albumu będzie też o tym. Ale wiesz, no ja jestem jeszcze teraz w takim momencie, skończyłam 22 lata niedawno, więc no też nie ukrywam, że nie mam takich, wiesz, niesamowicie głębokich przekmin jeszcze życiowych w tym momencie. Raczej sobie żyję z dnia na dzień i gdzieś tam tak naprawdę się uczę tego wszystkiego, nie? Myślę, że za jakiś czas na pewno, ale tak naprawdę niedawno wyprowadziłam się od rodziców, dopiero się, wiesz, uczę takiego życia, takiego, wiesz, dorosłego.
0: No jasne, to teraz zagramy amerykańską raperkę, która jest trochę niegrzeczna. Cardi B. Lubimy?
1: Yes, klaki!

0: Megan Thee Stallion w Radio Kiss FM. Zdunek dzisiaj jest gościem w audycji Kiss Rap i chciałabym z tobą porozmawiać w ogóle o ziomalskich relacjach, o przyjaźni damsko-damskiej, bo to jest mega istotne.
1: To jest najważniejsze.
0: To jest najważniejsze. Mhm. Czy możesz mi zdradzić, kto jest teraz taką twoją dobrą ziomalką, na którą możesz liczyć, polegać?
1: Ja mam naprawdę bardzo dużo wspaniałych przyjaciółek. Myślę, że nie ma tylko takiej jednej, którą mogłabym wskazać, bo ja naprawdę muszę przyznać, że w życiu mi się trochę poszczęściło.
0: Okay.
1: I tych dobrych ludzi no mam dużo w swoim życiu, takich, którzy mnie wspierają. No i w większości są to jednak dziewczyny, nie?
0: Super, to jest w ogóle ekstra, że o tym mówisz, ale masz też ziomalki, które są znane, z którymi się trzymasz?
1: No, totalnie tak. No, wiesz, głupio jakbym nie miała trochę. Obracamy się w tym samym...
0: Wiesz, o co chodzi, nie?
1: Obracamy się w tym samym środowisku, co nie? Więc wiadomo, że byłam bardzo często na początku kariery różnych dziewczyn i tak naprawdę z miesiącami one zyskiwały tą popularność, a nasze relacje się nie zmieniały albo zmieniały mm-hmm. się lekko, mm-hmm. bo ja jednak staram się bardzo dbać o te relacje, które gdzieś tam mam w swoim życiu. Uważam, że jednak coś się zawsze dzieje po coś, nie? Ale myślę, że trzeba zrobić naprawdę wielki shoutout dla moich ziomalek, które w tym momencie najprawdopodobniej tańczą na scenie u A$AP-a Rockiego.
0: Nie, poczekajcie, powtórzmy tu. U tego A$AP-a.
1: U tego A$AP-a, no.
0: Opowiadaj, to jest mocne.
1: No, ogólnie my mamy z ziomalkami taką grupę Aha. na Instagramie i jedna z naszych ziomalek, Lizzie, najprawdopodobniej znasz, tak. No napisała, że dostały zaproszenie, żeby zatańczyć normalnie dwa razy ze swoją drugą ziomarką Lizzie, którą mhm. też pozdrawiam i która mnie w ogóle uczyła tańczyć, więc to jest w ogóle jakiś hit. No i słuchaj, one jako jedyne dwie laski na scenie u A$AP-a Rockiego. Pojebane, naprawdę mega trzymam za nie kciuki, żeby im ten występ dzisiaj się powiódł.
0: Jest to mocny hot take, a skoro jesteśmy już przy zagranicznym rynku, czy masz rapera? No na pewno masz, który cię tak mega jakoś inspiruje do twojej twórczości, albo kogoś, kogo w ogóle podziwiasz za całokształt.
1: Zagraniczny.
0: Tak, może być raperka, ale może być też raper, no niech będzie.
1: Wiesz co, ja bardzo podziwiam raperkę.
0: O super.
1: O dziwo. I podziwiam w ogóle włoską raperkę. Mhm. I ksywka to Anna. I no muszę powiedzieć, że stara, to ile ja dziennie jej słucham, to myślę, że no Polaków tyle nie słucham, ile jej, nie? Ona jest zajebista, naprawdę polecam wam wszystkim sprawdzić. Laska sprzedaje stadiony, nie? Zaczyna jak miała chyba 16-17 lat i ona ma taką manierę, no świetna jest, naprawdę genialna.
0: Okej.
1: Okay. Ostatnio wydała album Million Dollar Baby, nie? Szczerze rozpierdę.
0: A w ogóle myślisz o tym, żeby nagrywać w innym języku niż polski?
1: Myślałam o tym, ale chyba na razie jeszcze pasuje ten pomysł. Znaczy,
0: rozumiem.
1: Wiesz co, ostatnio obejrzałam taki program na czerwonej platformie, mm-hmm. tak, dobra. I tam był taki program, nazywał się Dream Academy czy coś takiego i tak powstało Katsai, które dzisiaj jest popularne na, wiesz, na cały świat i mógł się zgłosić każdy z każdego kraju i tak jak teraz Adela podbija, tak. prawda, rynek muzyczny, ona też tam była. No i muszę szczerze powiedzieć, że się zastanawiałam, ale wiesz, teraz myślałam sobie, jak to oglądałam, że kurde, szczerze to poszłabym do czegoś takiego, no bo wiesz, jednak produkcja jest przy tobie od samego początku do samego końca.
0: Zajmują się tobą, nie?
1: No mm-hmm. i wiesz, nawet jeżeli nie mówisz świetnie po angielsku, to jednak oni wszystko ogarniają, nie? Tylko wiesz, one tam spędziły 2 lata, dzień w dzień, wiesz, próby od 8 do 20 to był naprawdę no, obóz przetrwania moim zdaniem, nie? Bo to tak łatwo powiedzieć, a one potańczyły.
0: Pewnie.
1: Ale to psychicznie, wiesz, cię też wykańcza, nie? Że jednak musisz naprawdę rywalizować, kto zatańczy lepiej, kto się nada, kogo polubi publiczność. To jest moim zdaniem... Wydaje mi się, że ja bym to przetrwała, tak in general, więc czekam na drugi sezon ogólnie.
0: Słowo się rzekło w Radiu Kiss FM, zgłaszasz się, jak będzie taka opcja. Jest to mega inspirujące i już za moment pogadamy o tym, co ciebie inspiruje, bo poprosiłam Zdunek, żeby wysłała mi kawałek. Jeszcze nie zdradzajmy.
1: Nie zdradzam.
0: Ale jest to złoto, słuchajcie, to gramy za chwilę.

0: Auto promocja.
1: Zobaczcie, księżniczka się w końcu pojawiła.
2: Daj mi spokój, nie mów do mnie teraz.
3: Ogarnij się, dziewczyno. To ty otwierasz każdy poranek od 7 w programie Easy.
2: No dobra, hejka, kochani.

0: się nie wychylaj, ona się nie nachyla do ciebie. O, się zauroczyła, chociaż poślubiłem grę.
1: Zdrowie.
0: Na chwilę odbiła i teraz wraca i mam na stałe dwie.
1: Nowe.
0: To mordo praca, jedyna taka, która jest sexy. Dobrze, że dobro wraca, bo

0: Miley Cyrus, The Climb. Niby dziwne, że w radiu Kiss FM zagrał taki kawałek, ale to nie jest przypadek. Bo ja proszę moich gości zawsze, żeby wysłali mi numer, który ich gdzieś tam inspiruje. I właśnie Natalka wysłała mi numer Miley Cyrus, The Climb. Dlaczego? Dokładnie. Dlaczego ten numer?
1: Wiesz co, myślę, że dlatego, że ten numer jest ze mną w ogóle od początku, odkąd zaczynałam, wiesz, tworzyć muzykę, odkąd, wiesz, zaczęłam chodzić do teatru, zaczęłam, wiesz, śpiewać, to ten numer był zawsze ze mną, bo moja siostra go bardzo często puszczała, bo bardzo lubiła i jakoś, nie wiem, był przez całą moją drogę, od samego początku do tego momentu, w którym jestem teraz. On się przewija i zawsze sobie go włączam. On w ogóle ma też bardzo piękny tekst. Myślę, że dlatego też go wybrałam, ponieważ jest właśnie o spełnianiu marzeń i o tym, że nie zawsze jest tak pięknie i kolorowo, jak nam się wydaje na samym początku, ale że nie chodzi o to, co będzie później, tylko chodzi właśnie stricte o to, żeby walczyć, nie? Tak powiedziałam dosyć, wiesz...
0: patetycznie, ale dobrze.
1: Patetycznie, nie? Ale bez kitu, wiesz, no tam oczywiście jest motyw wspinaczki, tak? Że tu nie chodzi o to, co będzie po drugiej stronie, tylko ważne jest to, że się wspinasz, że cały czas próbujesz, nie? Więc ja uważam, że to jest piękne przesłanie, nie?
0: Ty masz w ogóle naprawdę przepiękny głos. Czy chcesz mi tak kawałeczek teraz tutaj zaśpiewać? Taki mały fragment. Aż tak ściszyłam tutaj podkład. Kawałek. A
1: no dobra.
0: Mały kawałek.
1: I can almost see it, that dream I'm dreaming, but there's a voice inside my head saying, you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no

0: nie wiem. To jest ciężkie akurat dla mnie pytanie. Okay. Jakoś tak się rozeszłyśmy, myślę. Okay. Też jakby nigdy w zasadzie prywatnie o tym nie rozmawiałyśmy. Też jesteśmy, byłyśmy trochę w innych grupach. Te grupy też się, nie wiem, czy nie lubią, ale gdzieś tam nie mają takie przeloty. Więc wydaje mi się, że dużo czynników gdzieś tam miało na to wpływ, nie? Ale jakby ja nie mam nic do Oliwki, jakby ona zawsze z kilem pokazuje, że jakby jest na tym miejscu, na którym powinna być. Też jest w mojej wytwórni i ja jako artystkę ją bardzo szanuję, prywatnie jej nie znam, więc no, ciężko mi coś powiedzieć, ale słyszałam ogólnie dobre rzeczy na jej temat.
1: No dobrze, no to zagrajmy Oliwkę Brazil i bardzo, bardzo, bardzo mocny kawałek, ale że zbliża się północ, to let's go. Ale zagramy też twój kawałek Szpilki, o tym już za moment. Oliwka Brazil w Radiu Kiss FM.

0: A to była Oliwka Brazil.
1: Kiss Rap. Running track. W radiu Kiss FM.
0: Za chwilę natomiast zagramy mój, twój ulubiony kawałek, czyli Szpilki. Opowiesz tak parę słów o tym numerze?
2: Wiesz co? Jasne, że ci opowiem. I okay. Naszym słuchaczom oczywiście.
0: W paru takich dosłownie słowach.
2: W paru zdaniach.
0: Tak, w paru zdaniach.
2: Żartuję, chciałam cię złapać za słówko. To jest numer o tym, że ludzie dużo gadają, a ja się tym nie przejmuję, tak w kilku słowach realnie. Wiesz, o co chodzi? Każdy tak chce wbijać te przysłowiowe szpilki, tak? I chyba ja wychodzę z takiego założenia, że I don't give a fuck.
0: Okej. W takim układzie gramy Szpilki, Zdunek, Zapowiedz w Radiu Kiss FM. To taki manifest girl power. Let's go.
3: Tylko dla was, słuchacze Radio Kiss FM, moje szpilki.
0: Lecimy z tym.

0: To była rozmowa ze Zdunek. Mega dzięki ci. Było super. Wpadaj częściej.
1: Dziękuję bardzo za zaproszenie. Dziękuję, że byliście z nami na tej krótkiej pogawędce. I mam nadzieję do zobaczenia. Buziaczki!
0: MJ Deli, Deli Supreme. Tak zaczynamy dzień. MJ

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej, przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

film włączyłem, żeby kłamać, że coś robię. Kolejny mecz, bo niby śledzę wszystkie ligi. Tak tracę dni i wydzierają mi je moje fobie. Czemu wczoraj siedząc sam poczułem, że spędzam czas z nikim? Ta skóra nie poznała ciepła, albo już nie pamięta. Czas morderca potrafi wszystko zjednać. Myślała, że jest kolejna. Ja myślałem, żeby uciec gdzieś, gdy światło jest czerwone jak Amsterdam. Jedno za drugim jak sztafeta. Uwierzyłem, że chociaż na kwadrans dam sam radę wzbić się, no i nie spaść. Chwilę odczekać, bez handli na powiekach. Powstać jak Mordechaj i nie myśleć o tych echach. Kiedy nocą

czuję, że coś tracę, gdy siedzę w piątek na chacie. Wszystkie te braki tłumaczę, że po prostu jest inaczej. To nie opowieści z Narni, żebym chował się po szafach. Jak nie dźwigam, to wjeżdża pregaba, jakoś od lata.

0: do nieba. Mam tym więcej siły w sobie, im bardziej mnie ono zlewa.
1: Kiedy nocą patrzę w niebo, to wydaje się daleko stąd. Gdzieś zostawiłeś mnie sam.

A zaczęło się od myśli, że muzyka może nie jest mi pisana wcale. Po latach tyry szukam czegoś, co mi wróci wiarę. Porzucam gitarę po dekadzie grania bluesa, tacie. Niezrozumiany, słucham rapu, to na ranę plaster. Pora na zmianę, trzeba czasu, trochę mi to zajmie. 2-0-1-2

0: czuć wolność, czaisz? Przez połowę życia nie wyszedłem poza drugi rząd. Gardzę piedestałem, wolę mój tron, robić muzeę, a nie show. Całe kilkanaście lat przesiedziałem tam ze swym strachem przed oceną i tym, co powie ktoś na mnie. Minie to wszystko jak dym, gdy zagram pierwszą trasę. Dziś jestem głosem tych, którzy w cieniu dalej. Wysyłam ci cynk, pora zabrać co nam odebrane.
1: Radio Kiss FM.